bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Radio.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Co dzieje się w Jeleniej Górze? Czym żyje Dolny Śląsk? To tematy, które będą przewijały się w naszej audycji przez najbliższą godzinę. Zaczynamy program Tydzień w Jeleniej Górze. Ja nazywam się Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie. No i w tej godzinie mówić będziemy m.in. o dofinansowaniu dla filmowców w naszym województwie. Do wzięcia jest 2,5 miliona złotych około.
2: Pierwszy etap konkursu to właśnie nabór wniosków. W zeszłym roku zainteresowanie było dwa razy większe niż w roku poprzednim, czyli w roku 2024.
1: A czego możemy spodziewać się tym razem? O tym za moment. Przed nami także ważne wiadomości dla kierowców w Jeleniej Górze, dla mieszkańców, którzy lubią wiedzieć, co w mieście się dzieje, co w mieście się zmienia, jeśli chodzi o remonty i inwestycje.
3: Remontujemy, przebudowujemy tak naprawdę ulicę na Osiedlu Europejskim. Budowana jest też ulica pod Chojnikiem w Jeleniej Górze, Sobieszowie. No i centrum miasta, to ścisłe, czyli ulica Druciana, Mroczna.
1: Miasto zmieniać się będzie także za sprawą jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego. Startuje jego kolejna edycja na rok 2027.
4: Na realizację zadań w ramach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego 2027 przeznaczono kwotę 4 600 000 zł.
1: A więcej szczegółów w naszym programie w przeglądzie wydarzeń tygodnia już za kilka minut zdradzi Bogdan Widawka. Zapraszam bardzo serdecznie na szczegóły. Będzie dużo więcej ciekawych wątków, tematów i gości, a rozpoczynamy od konkursu filmowego, który właśnie w naszym województwie wystartował. A dla kogo jest? Ile można zdobyć i jak te środki można wykorzystać? To postanowiła sprawdzić nasza reporterka Joanna Strutyńska.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego.
6: Co to znaczy, że konkurs jest dolnośląski i wrocławski? Jak to jest ułożone?
5: Jeszcze 2 lata temu w ramach Dolnośląskiego Centrum Filmowego fundusz zasilały pieniądze województwa dolnośląskiego. W ubiegłym roku udało nam się zaprosić miasto Wrocław, aby wsparło nasz fundusz. Dzięki temu jest to drugi w skali kraju pod względem zasobności finansowej fundusz filmowy, regionalny fundusz filmowy. Miasto Wrocław przekazało na ten cel 1 000 000 zł. Jeżeli chodzi o samorząd województwa, poprzez Dolnośląskie Centrum Filmowe jest to ponad 1 000 000 zł. W ubiegłym roku było to prawie 2,5 miliona złotych, w tym roku będzie podobnie. To naprawdę ogromna szansa, aby twórcy, którzy chcą zrealizować swoje produkcje na Dolnym Śląsku, bądź z wykorzystaniem dolnośląskich artystów, zasobów, mogli aplikować i te swoje projekty realizować. Bo głównym celem Dolnośląskiego i Wrocławskiego Funduszu Filmowego jest wspieranie produkcji filmowych, ale tak jak powiedziałem, muszą być one realizowane przynajmniej częściowo na Dolnym Śląsku, bądź z wykorzystaniem dolnośląskiego potencjału kadrowego, filmowego, czy też personalnego.
6: Czyli tutaj, jeśli chodzi o zgłaszających się, nie ma podziału Wrocław-Dolny Śląsk?
5: Nie, absolutnie. W ubiegłym roku, jeżeli chodzi o projekty, które do nas spływały, były realizowane tak naprawdę na terenie całego Dolnego Śląska, chociażby w mojej rodzinnej Legnicy, gdzie właśnie Paweł Pawlikowski kilka dni zdjęciowych realizował, ale też południe województwa, stolica województwa Wrocław naprawdę była w tych produkcjach mocno eksponowana. To cieszy, bo oprócz wspierania tych walorów dolnośląskich, te produkcje mają naprawdę duży walor tak naprawdę filmowy. Potwierdzeniem są chociażby nominacje do konkursów i rzeczywiście wiemy już, że jeden z ubiegłorocznych projektów, Vaterland Pawła Pawlikowskiego, został nominowany do głównego konkursu w Cannes. To jest ogromne wyróżnienie i liczę na to, że w roku bieżącym również jakość tych projektów będzie równie wysoka.
6: Jaką kwotę zyskuje pojedynczy film?
5: No różnie. W ubiegłym roku były to najczęściej kwoty rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, w zależności od kwoty wnioskowanej przez producenta, ale też skali budżetu, bo były projekty, których wartość nie przekraczała kilkuset tysięcy, ale były też projekty, których budżet dobija do kilkudziesięciu milionów, więc też jakby te aspekty są brane pod uwagę, jak dużym procentowo zaangażowaniem są środki dolnośląskie i wrocławskie.
6: Tworzenie filmu trwa, to nie jest taka robota na kilka dni, kilka tygodni, a miesiąc na zgłoszenie to mało?
5: My mówimy tylko o przygotowaniu tak naprawdę wniosku o projekt, natomiast realizacja będzie odbywała się w miesiącach następnych. Mieliśmy też okazję już w tym roku obejrzeć kilka, co prawda, roboczych wersji, ale właśnie tych projektów, które były finansowane z ubiegłorocznego funduszu, naprawdę będzie co oglądać.
6: Taka wygrana w tym konkursie to jest gwarancja tego, że film trafi na ekrany?
5: No, taki jest zawsze zamysł, chociaż przypomnę, że w konkursie mogą aplikować zarówno pełne fabuły, jak również filmy dokumentalne. I tak jak powiedziałem, skala chociażby budżetów tych produkcji naprawdę jest bardzo różna. Natomiast dla nas bardzo ważne jest, żeby te projekty były jak najwyższej jakości i, tak jak powiedziałem, mocno eksponowały dolnośląskie atuty.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Dolnego Śląska.
2: Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Pierwszy etap konkursu to właśnie nabór wniosków. On trwa miesiąc. Od zeszłego roku profesjonalizujemy się i ten wniosek jest elektroniczny. Jest też spójny z kilkoma innymi regionalnymi funduszami filmowymi w Polsce, ponieważ Dolnośląski i Wrocławski Fundusz należy do rodziny regionalnych funduszy filmowych, które już od około 18 lat w Polsce funkcjonują. To jest też takie ułatwienie dla producentów po to, aby ubiegając się o wnioski, mieli ten sam pakiet dokumentów do przygotowania, ponieważ jest to olbrzymia praca. My mamy świadomość tego, że wydatkujemy publiczne pieniądze, więc nie możemy dofinansować też filmów, który może w ogóle nie powstać, więc dbałość dużą przykładamy do tego, czy dział produkcji DCF podczas oceny formalnej tych wniosków już po zamknięciu naboru, czy te projekty właśnie są w odpowiednim etapie. Odrzucamy z reguły projekty na etapie developmentu, ponieważ nie mamy pewności, że faktycznie w tym roku kalendarzowym, bo to jest też jeszcze wymóg, środki, które z funduszu dany projekt otrzyma, musi rozliczyć w danym roku kalendarzowym. Instytucje publiczne działają w reżimie obrotowego roku kalendarzowego.
6: A przepraszam, developmentu, to co to znaczy, że jeszcze nie jest...
2: Jeszcze film nie jest jeszcze w fazie zdjęć. W fazie rozwoju projektu, poprawek scenariuszowych, w fazie dopiero składania obsady. Być może jeszcze nie było castingu, więc jeszcze projekt na fazie przygotowania do zdjęć. My, wiedząc, że jednym z kryteriów kluczowych są faktycznie zdjęcia na Dolnym Śląsku, poza tym, żeby to temat też nawiązywał do Dolnego Śląska i do Wrocławia, albo zaangażowanie twórców, profesjonalistów z Wrocławia i Dolnego Śląska, to my chcielibyśmy mieć pewność, że te lokacje, które są wpisane we wniosek, faktycznie, że dolnośląskie są, to raczej tutaj nie ma żadnych wątpliwości, ale że faktycznie do tych zdjęć w tych miejscach dojdzie. Więc to też nie może być wniosek i projekt na takim wstępnym etapie. Potem, po tej ocenie formalnej, projekty trafiają do ekspertów. Ekspertów, którzy znów patrzą na projekty przez pryzmat merytoryczny pod kątem jakości artystycznej tych projektów, ale też jest ocena ekonomiczna. To znaczy, żeby też eksperci z branży filmowej jeszcze po nas dodatkowo sprawdzili, czy te kwoty nie są przypadkiem sztucznie zawyżone, albo czy faktycznie struktura finansowania tego filmu jest w porządku. Proszę pamiętać, że regionalne fundusze filmowe to są środki, które domykają budżet filmowy. My jedziemy oczywiście w tą samą stronę na autostradzie z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej do pełnego dofinansowania filmu, ale jesteśmy taką mniejszą dróżką. My nie jesteśmy budżetami, którymi też Polski Instytut Sztuki Filmowej dysponuje, tylko domykamy zazwyczaj budżet, albo też, jak w przypadku debiutantów, dajemy pieniądze na rozruch po to, aby właśnie w momencie, kiedy projekt też składa się do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, żeby właśnie miał czas na przygotowanie i na rozwój projektu, bo tych systemów operacyjnych i tych naborów w ramach PIS też jest sporo, ich jest kilka w ciągu roku, więc jest to bardzo skomplikowany proces pozyskania środków na taki film. Nie dość, że to są duże budżety, wiele podmiotów, też publicznych, które faktycznie tych dokumentów wiele żądają. Ale wracając do etapu, jesteśmy po ocenie formalnej, jesteśmy po ocenie eksperckiej, eksperci przyznają punkty wedle różnorakich kryteriów, oczywiście nas interesują najbardziej te dolnośląskie i wrocławskie, a potem organizujemy pitchingi tych filmów, już w gronie komisji konkursowej. Ja jako dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego przewodniczę tej komisji. W komisji są także przedstawiciele miasta, przedstawiciele województwa. My wcześniej zapoznajemy się ze scenariuszami, z wnioskami, z kartami oceny, ale przede wszystkim rozmawiamy podczas pitchingów. Dajemy możliwość wybrzmienia producentom, reżyserom, bo wiadomo, że to, co jest na papierze, czasami nie dotrze do nas tak, jak słowo mówione, i to przekonanie w głosie też dla nas jest istotne. Aktualizujemy sobie też najczęściej te wnioski, ponieważ upływa od momentu złożenia parę miesięcy i być może właśnie już są środki spisu, już zaczęły się zdjęcia, więc aktualizujemy sobie podczas tych rozmów i potem podejmujemy decyzję, któremu projektowi i ile. To jest ta najbardziej boląca decyzja, ponieważ oczywiście zawsze wnioskowane są, projekty wnioskują o tyle środków, których my oczywiście nie mamy. 2 300 000 jest to sporo, ale jak popatrzycie Państwo na budżety filmów, no to jest to kropla w morzu potrzeb. Mamy tego świadomość, ale wciąż my jesteśmy budżetami domykającymi i nie głównymi producentami czy koproducentami filmów. Tak to w Polsce i w ramach regionalnych funduszy filmowych działa.
1: O dolnośląskim i wrocławskim konkursie filmowym z Magdaleną Klich-Korzuchowską, dyrektorką Dolnośląskiego Centrum Filmowego, rozmawia nasza reporterka Joanna Strutyńska. Do tego plebiscytu dla twórców kina wracamy za moment, bowiem nabór dopiero się rozpoczął. No a teraz krótka przerwa na wspomnienia, a wspominać będziemy wspólnie z Bogdanem Widawką. Mniej i bardziej odległe wydarzenia. Czas na przegląd wydarzeń tygodnia. Sprawdźmy więc, co działo się w okolicy.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
4: No to jest taki czas, kiedy wspomnienia wracają, prawda, Igor? Mam na myśli oczywiście kwitnące kasztany i maturę. No ale o tym za chwilę. Najpierw majówka. Mamy podsumowanie majówki. Długi weekend majowy dla mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej był czasem wypoczynku, ale dla jeleniogórskich policjantów okresem bardzo intensywnej służby. W ciągu kilku dni funkcjonariusze przeprowadzili ponad 400 interwencji, i to w miejscach publicznych, jak i w domach, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, turystów i uczestników imprez plenerowych. O działaniach policjantów opowie podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
7: W tym czasie zatrzymali 9 osób poszukiwanych do odbycia kary pozbawienia wolności za różne przestępstwa. Policjanci wyeliminowali również z ruchu 5 kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu oraz jednego mężczyznę podejrzewanego o prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających. Funkcjonariusze zatrzymali także 2 osoby, które kierowały pojazdami pomimo obowiązujących zakazów sądowych.

0: wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani, więc nie ma jakiegoś takiego bardzo dużego stresu. Myślę, że wszystko, co jest, to minie, jak otworzy Markusz.
1: Wczoraj podjęłam mądrą decyzję nie uczenia się, bo po prostu wyszłam ze znajomymi, więc teraz myślę, że jest na bardzo spokojnym vibe'ie będzie pisanie.
2: Stresu brak, no to jest przecież prawda, podstawowa matura 30%, tak się spojrzy na statystyki, to mało kto nie zdaje, to jest tylko taki błąd marginesu, prawda, więc my, myślę, jako tacy uczniowie, no w miarę dobrego liceum, nie mamy się w ogóle od czego martwić.
3: Prawda? Na Dolnym Śląsku do egzaminu maturalnego przystępuje blisko 23 tysiące uczniów, a w skali całego kraju nawet 345 tysięcy. Przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego. W przeglądzie wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze teraz o sporych pieniądzach na realizację zadań w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2027 przeznaczono kwotę 4 600 000 zł, z tego 2 600 000 na projekty inwestycyjne, 830 000 na projekty oświatowe, 570 000 na projekty społeczne i 600 000 na projekty zielone. Termin zgłaszania projektów upływa 8 czerwca, a szczegóły dotyczące Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2027 są na stronie jbo.jeleniagora.pl. W tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze to już wszystko. Bogdan Witawka, bardzo dziękuję. Wracamy do Igora Kociubińskiego.
4: Radio Złote Przeboje, 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Tak, ja z wami cały czas jestem i chciałbym tylko dodać, że wrócimy z kolei do jednego z tematów z przeglądu za kilka chwil, bo troszkę więcej w programie będzie o działaniach policji w długi majowy weekend. To był czas bardzo intensywny. Za chwilę także w programie o remontach na jeleniogórskich drogach. To z reguły są utrudnienia dla kierowców czy mieszkańców tych okolic, no ale nie zawsze dzieją się one za sprawą miasta. Część tych, w cudzysłowie, rewolucji to prywatne inwestycje, no ale o tym więcej za kilka chwil. Teraz wracamy jeszcze do dolnośląskiego i wrocławskiego konkursu filmowego, który właśnie wystartował, i o nim z Magdaleną Klich-Korzuchowską, dyrektorką Dolnośląskiego Centrum Filmowego, rozmawia Joanna Strutyńska.
4: Tydzień w Jeleniej Górze.
6: Czy jest duże zainteresowanie tworzących filmy tym konkursem?
7: W zeszłym roku zainteresowanie było 2 razy większe niż w roku poprzednim, czyli w roku 2024. Oczywiście myślę, że wpływ miało na to wiele czynników. Kiedy producent widzi, że budżet całego funduszu jest spory, no to automatycznie jest ta informacja, że pewnie więcej projektów będzie mogło dostać dofinansowanie i szanse na dofinansowanie są większe. Myślę, że też elektroniczny system naboru wniosków też się do tego przyczynił. Pamiętam lata początkowe, kiedy widziałam, jak do sekretariatu spływały naprawdę segregatory dokumentów, bo tutaj mowa o scenariuszach, umowach z innymi producentami, które oczywiście my mamy obowiązek posprawdzać. I liczymy, że ten sukces zeszłoroczny, czyli te około 40 wniosków, w tym roku też spłynie. Pracy się nie boimy, bo oczywiście każdy projekt złożony w konkursie to dla nas sporo pracy. Ale to jest ten moment, kiedy chcemy wybrać faktycznie najciekawszy projekt, który może ponieść się w świat, będzie miał ciekawą strategię festiwalową, będzie świetnie promował nasz filmowy potencjał regionu. Ale tak jak też wspominałam, patrzymy na duże produkcje, międzynarodowe koprodukcje też się do nas składają, ale też ja dbam o to, żeby faktycznie była ta dywersyfikacja środków i również debiutanci mieli możliwość pozyskania tych funduszy z naszego budżetu. I tak się w zeszłym roku udało.
6: Czyli w zeszłym roku nagrodzonych 9 filmów, to nie oznacza, że w tegorocznym konkursie też będzie 9?
7: Nie, wszystko zależy od tego, ile faktycznie projektów spłynie i jakiej będą jakości. Oczywiście trzymamy kciuki za ich jak największą jakość, ale tutaj nie ma żadnych takich sztywnych liczbowych ram, no bo też sztywne liczbowe ramy w przypadku kultury, w przypadku branży kreatywnej po prostu się nie sprawdzają. Mając na stole wysokiej jakości projekty i słabszej, to faktycznie musimy zważyć, czy jest sens, żeby ten słabszy dofinansować jakąkolwiek kwotą, czy może faktycznie te fundusze bardziej będą przydatne temu większemu projektowi.
6: Kiedy te nagrodzone filmy trafiają na ekrany?
7: Różnie. Właśnie z uwagi na to, że one są w różnych okresach i etapach przygotowawczych. W zeszłym roku nasze pitchingi były w trakcie dni zdjęciowych do filmu Fatherland Pawła Pawlikowskiego. Wydaje mi się nawet, że producentka Ewa Puszczyńska łączyła się z okolic Legnicy, kiedy faktycznie byli w zdjęciach. No i właśnie to była też dla nas pewność, że ten film powstanie, a on powstaje, bo on już się kręci.

0: On już ma obsadę i produkcja faktycznie spieszyła się z przygotowaniem kopii wzorcowej na tegoroczne międzynarodowe festiwale klasy A i udało się przygotować taką kopię wzorcową do Cannes. Udało się w ogóle dostać do konkursu głównego, więc film już jest gotowy, już jest po kolaudacji. Miałam olbrzymią przyjemność go zobaczyć i z jeszcze większą przyjemnością obejrzę go raz w Pałacu Festiwalowym w Cannes. I ten film gotowy będzie miał swoją premierę najprawdopodobniej po festiwalu filmów fabularnych w Gdyni, albo nawet na festiwalu filmów fabularnych w Gdyni, czyli już jesienią tego roku. Inny projekt, film dokumentalny, Bogowie Pamięci, który też został dofinansowany w zeszłym roku, o Elwro, o pracownikach Elwro. Jeszcze potrzebuje więcej czasu, bo ten rok, 2026, reżyser poświęcił na jeszcze podróże i na kręcenie rozmów z tymi pracownikami, więc jeszcze trwają zdjęcia. Najprawdopodobniej montaż i postprodukcja to będzie rok przyszły, więc w przyszłym roku najprawdopodobniej będziemy mogli się spodziewać tej premiery. To wszystko zależy od złożoności projektu.
1: Czy chciałam zapytać o lokalizację na Dolnym Śląsku, czy jakieś są popularne i czy Państwo zwracają uwagę na przykład na to, żeby wybierać takie miejsca, które jeszcze nie tak często albo w ogóle nawet nie były na ekranie?
0: Tak, to też jest kolejna nasza praca. Oczywiście, że są takie, które cieszą się dużą popularnością przez wzgląd na konkretną architekturę, ale też widzimy, że filmowcy szukają coraz częściej miejsc tak zwanych nieogranych. Zresztą Wrocław Film Commission, które działa przy Dolnośląskim Centrum Filmowe, taką bazą lokacji się opiekuje w ciągu roku, już poza byciem operatorem funduszu, i spływają do nas zapytania, na przykład potrzebujemy budynek taki, o taki, w takim i takim stylu, czy możemy coś polecić, więc filmowcy lubią miejsca znane albo takie, gdzie ta infrastruktura jest bardziej rozwinięta, szukają też takich mniej ogranych i faktycznie w zeszłym roku też nagrodziliśmy film, który był kręcony, był albo będzie, nie pamiętam dokładnie, nie chcę wprowadzić w błąd, w Oleśnicy. W zeszłym roku miał premierę film LARP, Miłość, Trolle i inne questy, który był z kolei w 2024 roku kręcony w Ziembicach. Czyli są miejsca, miasteczka, wsie na Dolnym Śląsku, które debiutują na dużym ekranie i faktycznie takim też przyglądamy się ze szczególnym zainteresowaniem.
1: Zamknijmy naszą rozmowę datą. Kiedy poznamy laureatów konkursu tegorocznego?
0: Nie potrafię podać konkretnej daty. Chcemy do końca wakacji odbyć pitchingi i zdecydować. No, nas też trochę goni czas, ponieważ my jeszcze do końca roku musimy podpisać umowy koproducenckie, odbyć negocjacje, więc tak jak wspominałam, te środki muszą być wydatkowane jeszcze w tym roku, więc każdemu zależy na czasie. Ale no teraz skupiamy się na tym, że miesiąc dajemy producentom, aby swoje projekty złożyli, a wakacje będzie trwała ocena ekspercka i nasze pitchingi komisji konkursowej.
2: Z Magdaleną Klich-Kozłowską, dyrektorką Dolnośląskiego Centrum Filmowego, o dolnośląskim i wrocławskim konkursie filmowym rozmawiała Joanna Strutyńska.
3: Zmieniamy temat.
2: Wszystko, co dobre, szybko się kończy i to zdanie, to hasło doskonale pasuje do długiego majowego weekendu. Te chwile, które z reguły są przyjemne, mijają nam jeszcze szybciej. Mam nadzieję, że wasza majówka była udana. A jak ona wyglądała z perspektywy pracy jeleniogórskiej policji? Bo to zazwyczaj okres i czas działań wytężonych. O tym więcej już teraz rzeczniczka miejskiej komendy Edyta Bagrowska.
3: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
4: Długi weekend majowy dla mieszkańców był czasem wypoczynku, natomiast dla jeleniogórskich policjantów okresem bardzo intensywnej służby. W ciągu kilku dni funkcjonariusze przeprowadzili ponad 400 interwencji, zarówno w miejscach publicznych, jak i w domach, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, turystów oraz uczestników imprez plenerowych. W tym czasie zatrzymali 9 osób poszukiwanych do odbycia kary pozbawienia wolności za różne przestępstwa. Policjanci wyeliminowali również z ruchu 5 kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu oraz jednego mężczyznę podejrzewanego o prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających. Dodatkowo posiadał on narkotyki w samochodzie oraz miejscu zamieszkania. Funkcjonariusze zatrzymali także 2 osoby, które kierowały pojazdami pomimo obowiązujących zakazów sądowych. Na drogach Kotliny Jeleniogórskiej panował wzmożony ruch. W tym okresie doszło do jednego wypadku drogowego oraz kilkunastu kolizji. Ich głównymi przyczynami były niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Do najpoważniejszego zdarzenia doszło 3 maja na ulicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 49-letni kierujący pojazdem marki Audi potrącił 16-letniego mieszkańca Gdańska. Nastolatek został przewieziony do szpitala. Uczestnicy zdarzenia trzeźwi. Obecnie policja wyjaśnia dokładne okoliczności tego wypadku. Z kolei 2 maja około godziny 15:10 na ulicy Cieplickiej doszło do zdarzenia z udziałem rowerzystki. Kobieta wjechała rowerem na przejście dla pieszych, gdzie obowiązuje zakaz poruszania się jednośladami i została potrącona przez kierującego pojazdem marki Opel. Jak ustalili policjanci, rowerzystka znajdowała się w stanie po użyciu alkoholu. Kierujący samochodem został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł oraz 10 punktami karnymi, natomiast rowerzystka otrzymała mandat w wysokości 1000 zł. 1 maja na ulicy Legnickiej policjanci ruchu drogowego zatrzymali 50-letniego kierującego Mercedesem, który według wstępnych badań prowadził pojazd pod wpływem środków odurzających. Mężczyzna odpowie również za posiadanie narkotyków. Do kolejnych zatrzymań doszło 3 maja w Mysłakowicach, gdzie policjanci z Kowar skontrolowali 37-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego. Mężczyzna kierował pojazdem pomimo sądowego zakazu, a dodatkowo miał zamontowane tablice rejestracyjne od innego auta. Dzień wcześniej na ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze policjanci zatrzymali 25-letnią kierującą Volkswagenem, która również używała nieprzypisanych do pojazdu tablic rejestracyjnych. Ponadto policjanci jeleniogórskiej drogówki zatrzymali 2 kierujących, którzy nie posiadali uprawnień do kierowania pojazdami. Zatrzymali także ponad 20 dowodów rejestracyjnych w związku ze złym stanem technicznym pojazdu. W trakcie działań ukarali blisko 80 kierujących za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę, przestrzeganie przepisów oraz zachowanie szczególnej ostrożności.
2: I to niezależnie od daty, długi majowy weekend już za nami. Jak słyszeliście, pracowity, jeśli chodzi o działania jeleniogórskiej policji. Pozostaje więc nadzieja, że tej pracy w kolejnych dniach będzie mniej.
3: Zmieniamy temat.
2: Pracy za to sporo niezmiennie mają drogowcy. Jest kilka punktów na mapie Jeleniej Góry, które warto wziąć pod uwagę, chociażby z perspektywy kierowców, ale nie tylko. Jak zmienia się miasto, o tym rozmawiałem z Marcinem Ryłko, rzecznikiem Jeleniogórskiego Urzędu Miasta.
3: Co słychać w Jeleniej Górze?
2: Istotne i istotne z perspektywy mieszkańców miasta są remonty dróg, remonty miejskie i miejskie inwestycje. Nie wszystkie są związane z pracami bezpośrednio inicjowanymi przez miasto, no ale są to zmiany zauważalne przez mieszkańców Jeleniej Góry, więc jeśli patrzymy na mapę miasta, to o których miejscach dziś powinniśmy wiedzieć, pamiętać, biorąc pod uwagę zmiany i remonty.
5: Tak, no, my jako miasto prowadzimy swoje inwestycje, ale też jest dużo prac drogowych realizowanych przez podmioty niezależne od miasta, no to wiąże się niestety z utrudnieniami dla kierowców. Na bieżąco cały czas informujemy kierowców o tym, w których miejscach trwają prace drogowe, tak żeby uważali, po prostu przyjeżdżając tamtędy, stosowali się do zmiany organizacji ruchu, zwrócili uwagę właśnie na te utrudnienia, no i zachowali przede wszystkim bezpieczeństwo i ostrożność, tak? I też, no, przepraszamy od razu z góry za te niedogodności, no ale niestety, no, wszyscy musimy przez to przejść po to, żeby później funkcjonowało się w mieście sprawniej. Tak jak pan powiedział, tak, my realizujemy na dzień dzisiejszy kilka takich inwestycji. Remontujemy, przebudowujemy tak naprawdę ulicę na osiedlu europejskim. Budowana jest też ulica pod Chojnikiem w Jeleniej Górze, Sobieszowie. No i centrum miasta to ścisłe, czyli ulica Druciana, Mroczna. Tutaj to ten bezpośredni obszar dookoła rynku. Natomiast no jest troszeczkę, tak jak powiedziałem, tych zadań realizowanych przez podmioty prywatne. Na dzień dzisiejszy mamy takie prace na przykład na ulicy Mostowej, tam wykonywana jest prawdopodobnie kanalizacja deszczowa, wiąże się to faktycznie ze zmianą organizacji ruchu, ze zwężeniem w niektórych miejscach, to jest na wysokości marketu budowlanego Bodzio, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, tak jak powiedziałem, to nie jest zadanie realizowane przez miasto Jelenia Góra, podobnie jak zadanie, które jest realizowane obecnie przy ulicy Grunwaldzkiej na wysokości zjazdu do Kanc, tam też podmiot prywatny wykonuje prace drogowe i ruch puszczony jest wahadłowo, jest zmiana organizacji. No niestety, tak jak powiedziałem, nie miasto, no ale też inwestor prywatny potrzebuje zająć pas drogowy na to, żeby przeprowadzić swoje prace. No i w najbliższym czasie czeka nas jeszcze kolejne utrudnienia związane z realizacją prac podmiotów niezwiązanych z miastem. Tutaj operator sieci gazowej będzie przebudowywał tą właśnie swoją sieć w obrębie skrzyżowania ulic Złotniczej i Wincentego Pola. Tu mówimy o tym zjeździe z wiaduktu kolejowego. i po drugiej stronie przy ulicy 1 Maja, to jest mniej więcej na wysokości torów na dojściu do dworca PKP. W pierwszej kolejności właśnie będą to utrudnienia przy dworcu PKP, także bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na zmianę organizacji ruchu, zachowanie bezpieczeństwa, no i oczywiście stosowanie się do tej organizacji. Tam wystąpią utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych, więc tutaj też apel o ostrożność. W tym rejonie, zgodnie z informacją inwestora i wykonawcy, prace mają zakończyć się 18 maja, natomiast później przeniosą się na tą właśnie krzyżówkę Wincentego Pola Złotnicza, ale tutaj też będziemy mieszkańców i kierowców informować, w zależności od tego, jakie zgłoszenie o zajęcie pasa drogowego, w jaki sposób ta zmiana organizacji ruchu będzie przygotowana przez, tak jak powiedziałem, przez inwestora i przez wykonawcę tej inwestycji.
3: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Informacje dla kierowców, informacje dla mieszkańców Jeleniej Góry dotyczące remontów i zmian na drogach w mieście przekazywał Marcin Ryłko, rzecznik Jeleniogórskiego Ratusza, a już za chwilę porozmawiamy o nowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, która niedawno w naszym mieście została otwarta. Bądźcie z nami. Najpierw jednak kilka sportowych wieści.
3: Ciekawy Dolny Śląsk.
2: Dekady wyjazdów na treningi za granicę wkrótce dobiegną końca. Jak informuje serwis Jelenia Góra Nasze Miasto.pl, w Karpaczu ma powstać kompozytowy tor saneczkowy, który będzie miał 460 metrów długości. Minister sportu przekazał decyzję o dofinansowaniu inwestycji kwotą ponad 7 milionów złotych. Dokładnie ministerstwo przeznaczy 7 215 tysięcy na dofinansowanie budowy pierwszego w Polsce całorocznego syntetycznego toru saneczkowego. Decyzję ogłosił minister Jakub Rutnicki podczas konferencji prasowej w Karpaczu. Inwestycja, o której mówi się od ponad dekady, ma szansę stać się przełomem dla polskiego saneczkarstwa. Tor treningowy o długości około 460 metrów będzie funkcjonował przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych. Dzięki zastosowaniu nawierzchni kompozytowej koszty utrzymania mają być wielokrotnie niższe niż w przypadku torów lodowych. Finansowanie opiera się na współpracy trzech szczebli. 50% Ministerstwo Sportu i Turystyki, to wspomniane na wcześniej kwota 7 215 tysięcy złotych. Pozostałe 50% po połowie pokryją Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Gmina Karpacz. Całkowity koszt szacowany jest na około 14-15 milionów złotych. Najlepszą odpowiedzią na potrzeby polskiego sportu jest działanie. Nie chcemy w przyszłości więcej słyszeć o tym, że mamy fantastyczne zawodniczki i zawodników, tylko nie mają możliwości uprawiania czy też trenowania na najwyższym poziomie, mówił Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Ministerstwo jest po to, żeby pomagać, żeby rozwiązywać problemy. Mam taką nadzieję, że za kilkanaście miesięcy, może w przyszłym roku, spotkamy się tutaj na otwarciu tego toru. To jest wielka chwila dla polskich sportów zimowych, dodał minister. Konferencja odbyła się w hali sportowej Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu, gdzie kształci się wielu sportowców, w tym saneczkarze. Młodzież, koszykarze, piłkarze, reprezentanci sportów zimowych oraz piłkarki ręczne miały okazję sprawdzić się na boisku z ministrem sportu. Zagrali m.in. w koszykówkę z Jakubem Rutnickim i Piotrem Borysem. Jestem przeszczęśliwa, że z okazji 80-lecia naszej szkoły możemy uczcić taki ważny dzień, mówiła z kolei Bogusława Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu. Na tym torze możemy wychować przyszłych mistrzów olimpijskich. Na takich torach w Niemczech trenuje dwóch mistrzów olimpijskich, dodał Przemysław Pochód, trener saneczkarstwa w SMS Karpacz. Uczestnicy zgodnie podkreślali, że tor ma być nie tylko miejscem treningów kadry i uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego, ale też obiektem częściowo komercyjnym, co zwiększy jego ekonomikę. Otwarcie toru planowane jest wstępnie na 2027 rok.
3: Aktywnie w Jeleniej Górze.
2: Czas na aktywność w Radiu Złote Przeboje. Nie od dziś wiadomo, że nasz region słynie z wielu zabytków, takich jak pałace czy zamki. Dolina Pałaców i Ogrodów, zresztą to produkt turystyczny, doskonale znany w całej Polsce, prezentujący zabytki architektury zamkowej i pałacowej całej Kotliny Jeleniogórskiej. Na obszarze niespełna 100 kilometrów można odnaleźć niemal 30 rezydencji, poczynając od średniowiecznych warowni, wież mieszkalnych, renesansowych dworów poprzez barokowe i XIX-wieczne pałace wzniesione przez najwybitniejszych architektów epoki. Jeśli więc na najbliższe dni nie macie konkretnych planów, a szukacie pomysłów na spędzenie wolnych chwil aktywnie, zastanawiacie się, gdzie wybrać się na spacer, no to warto te opcje wziąć pod uwagę, ponieważ niektóre siedziby otoczone są rozległymi parkami krajobrazowymi, wzbogaconymi liczną architekturą ogrodową, która sama w sobie już jest atrakcją turystyczną i taką przepiękną okolicznością przyrody, która sprawia, że ten czas aktywniej spędzić będziemy chcieli. Połączenie krajobrazu Karkonoszy i Rudaw Janowickich z artystycznymi wizjami twórców minionych wieków stworzyło wyjątkowy krajobraz kulturowy całego regionu, na który składają się także cenne założenia staromiejskie w Jeleniej Górze i Kowarach, liczne zabytki architektury sanatoryjnej w Cieplicach oraz budownictwa regionalnego i architektury sakralnej. Na terenie samego miasta znajduje się renesansowy Dwór Czarny, który niestety na razie dla turystów nie jest dostępny, ale z zewnątrz ten obiekt z pewnością warto obejrzeć. Mamy Zamek Chojnik, XIX-wieczny Pałac Paulinum z otaczającym go parkiem oraz wspomniany barokowy Pałac Szawgoczów w Cieplicach. O wyjątkowości naszego regionu świadczy również fakt, że te dwa ostatnie obiekty przeze mnie wspomniane wpisane są również na listę pomników historii prezydenta RP pod nazwą Pałace i Parki Krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej. To tyle, jeśli chodzi o turystykę, a teraz czas na kolejnego gościa w naszym magazynie. Będzie nim kierownik działu opieki nad rodziną i dzieckiem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Joanna Żyłkiewicz.
3: Zmieniamy temat.
2: Dobre chyba wiadomości mamy dla mieszkańców Jeleniej Góry, choć to, co się wydarzyło, to pewnie tylko kropla w morzu potrzeb, ale to zawsze jakiś krok naprzód. Dziś z mikrofonem Radia Złote Przeboje gościmy w miejscu, które daje schronienie i bezpieczne miejsce dzieciom, najmłodszym maluchom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. To nowe miejsce na mapie Jeleniej Góry. Gdzie jesteśmy? Może od tego zacznijmy.
6: Dzisiaj jesteśmy w miejscu, które przez półtorej roku staraliśmy się dostosować do potrzeb tak naprawdę najmłodszych mieszkańców naszego miasta, tych, którzy zostają porzuceni przez swoich rodziców w szpitalu, którzy z interwencji policji bądź z innych działań pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej czy kuratorów muszą trafić do pieczy zastępczej. Takich miejsc nam brakowało. Mieliśmy taki jeden dom typu rodzinnego w Nowych Rochowicach, ten rodzinny dom dziecka, który jest tutaj przez rodzinę zastępczą prowadzony. I takie miejsce docelowo chcieliśmy, żeby powstało. No i dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy sukces. Takie miejsce powstało przy Alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze. To jest dosyć spore mieszkanie, około 120 metrów, które jest dostosowane do potrzeb maluchów, ale też dzieci starszych, takich do 10 roku życia, które będą mogły u nas znaleźć tak naprawdę bezpieczną przystań.
2: Jak to działa w praktyce? Czy to jest miejsce tymczasowego pobytu, pobytu docelowego? Jak to rozumieć?
6: To wszystko zależy od tego, co mamy napisane w postanowieniu sądu. To, co sąd rodzinny gdzieś określi, to my musimy to zrealizować. Najczęściej jest sytuacja taka, że będzie to docelowe miejsce dla takich dzieci, jeżeli nie znajdzie się żadna z rodzin zastępczych, bo najfajniej by było i najlepiej, gdyby te maluchy trafiały od razu do rodzin zastępczej, bądź w miarę szybko rodzice zostali by pozbawiani władzy rodzicielskiej i dzieci mogłyby zostać zgłoszone do ośrodka adopcyjnego, żeby im znaleźć rodziny adopcyjne, które tak naprawdę już na zawsze by zostały ich rodzinami.
2: Kto jest gospodarzem tego miejsca?
6: Generalnie gospodarzem tego miejsca jest miasto Jelenia Góra, ponieważ miasto ogłosiło w tamtym roku konkurs na prowadzenie takiej placówki. Do konkursu przystąpiło jedno stowarzyszenie. To stowarzyszenie ten konkurs wygrało i jakby na zlecenie miasta będzie prowadziło tą placówkę.
2: Jak będzie wyglądało codzienne życie tego miejsca? Bo to jest taka przestrzeń, do której trafiają ci, którzy znajdują się w tych najbardziej podbramkowych trudnych sytuacjach.
6: Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego ma to do siebie, że prowadzona jest, tak jak już mówiłam wcześniej, przez stowarzyszenie, ma swojego dyrektora, ma zatrudnionych wychowawców, jest zatrudniony pedagog, więc tak naprawdę wychowawcy będą pracować według grafiku, według dyżurów. Natomiast taki dzień, to wszystko w zależności od tego, jakie mamy dzieci, tak? Bo jeżeli mamy dzieci malutkie, to wiadomo, że ani żłobek, ani przedszkole nie wchodzi w grę, to my tutaj im zapewniamy mamy taką całodobową opiekę. Jeżeli to są dzieci szkolne, no to musimy też rozważyć, gdzie, do której szkoły chodziły, czy na końcu Jeleniej Góry, czy na początku, czy w środku, czy gdzieś w pobliżu naszego miejsca, gdzie jesteśmy dzisiaj. I wtedy będziemy, najczęściej przenosimy te dzieci, chociaż to nie jest też dobre rozwiązanie, bo tam już mają swoją grupę rówieśniczą, jakieś swoje przyjaźnie, gdzieś są już zadomowione. Natomiast no, zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało docelowo, więc mamy na ten moment maluszki, więc nie mamy tych dzieci przedszkolnych i szkolnych. Ale lokalizacja tego miejsca jest fajna, bo jest w centrum Jeleniej Góry, więc mamy blisko szkoły numer 7, mamy blisko przedszkola, więc mam na nadzieję, że ta współpraca docelowo dla tych dzieciaków będzie naprawdę owocna.
2: Zazwyczaj, jeśli mówimy o inwestycjach, o nowych miejscach, to cieszymy się faktem, że jak się otworzyło, to się od razu z tego korzysta. Tutaj chciałoby się przekornie powiedzieć, że radością byłby ten stan, w którym byłoby pusto, byłoby cicho, bo okazywałoby się, że tych potrzeb nie ma. Niestety rzeczywistość jest jaka jest, no i w zasadzie to otwarcie no z jednej strony cieszy, bo zaspokoiło te najpilniejsze potrzeby, no ale smuci też fakt, że w zasadzie w momencie, w którym to miejsce powstało, od razu się maluchami wypełniło, więc no, ta kolejka jest długa.
6: No tak, nawet przez pryzmat zeszłego roku możemy powiedzieć, że dzieci, szczególnie noworodki, w szpitalu pozostawały przez kilkanaście miesięcy. Nie mogliśmy im zabezpieczyć miejsca, no bo tak, powiaty nie wyrażały zgody na to, żeby umieścić poza Jelenią Górą. W Jeleniej Górze też nie było tych rodzin i tych wolnych miejsc, więc tak naprawdę powstanie tej placówki troszkę nam uratowało miejsca w pieczy i dało nam nowe możliwości. Ale tak jak już pan redaktor wspomniał, tak naprawdę w piątek 27 lutego odebraliśmy decyzję. Pani prezes stowarzyszenia odebrała decyzję z Urzędu Wojewódzkiego, czyli pozwolenie na prowadzenie tej placówki, a w poniedziałek zostało umieszczone pierwsze dziecko. W poniedziałek umieściliśmy jedno dziecko, we wtorek umieściliśmy drugie, w środę umieściliśmy trzecie, a w czwartek już była interwencja policji, trafiły do nas dwie dziewczynki. Więc tak naprawdę codziennie umieszczamy, tydzień za tygodniem dostajemy postanowienie sądu, więc myślę, że placówka się zapełni szybciutko i dalej będziemy poszukiwać tych miejsc.
2: Jak to wygląda statystycznie dziś, jeśli mielibyśmy o tych potrzebach powiedzieć, bo oczywiście no, to są sytuacje spontaniczne, sytuacje nie do przewidzenia, ale no, jest też czynnik, który jednak na te statystyki wpływa, o którym pani wspomniała, czyli chociażby te maluchy, które są przez szereg miesięcy w szpitalach w oczekiwaniu na miejsce, na dom, na schronienie. Jak wygląda to w Jeleniej Górze?
6: No, często zdarza się tak, że jak mama trafia do szpitala i jest to znana mama, bo gdzieś korzystała już u nas z pomocy społecznej, była wspierana przez asystenta rodziny. Wiemy też, że no, zdarzają się mamy, które rodzą dosyć często i te wszystkie dzieci trafiają do pieczy zastępczej. To mamy taki sygnał ze szpitala. Często jest tak, że te dzieci rodzą się albo pod wpływem alkoholu, albo pod wpływem środków psychoaktywnych, więc szpital, mamy to szczęście, że ta współpraca z naszym szpitalem jest na tyle dobra, że tam reagują bardzo szybko. Takie wnioski trafiają do sądu, sąd zabezpiecza, więc tutaj mamy od razu postanowienia sądu, więc szukamy miejsc. Często zdarza się tak, no, że mamy nie chcą wychowywać swoich dzieci i jakby mają ten czas i moment, żeby się zrzec praw i z tego korzystają. Z takimi dziećmi jest troszkę łatwiej, bo możemy wtedy przy współpracy z ośrodkiem adopcyjnym wskazać rodzinę preadopcyjną, oddać dzieci do preadopcji i wtedy docelowo już dzieci zostają w tych rodzinach. No najgorzej jest w sytuacjach interwencji nocnych, bo te się najczęściej zdarzają. I można by rzec, że to nasze miasto Jelenia Góra robi się takim miastem bardzo mocno uzależnionym, bo każda interwencja praktycznie, która się kończy odebraniem dzieci, no to kiedy patrol policji robi narkotesty rodzicom, to są pod wpływem jedno i drugie. Nie zdarzyło się jeszcze tak, żeby któryś z rodziców był czysty i trzeźwy. Więc wtedy, jeżeli nie jesteśmy w stanie wskazać najbliższej rodziny, która mogłaby się zaopiekować tym dzieckiem, złożyć wniosek do sądu o bycie rodziną zastępczą dla niego, bądź no, znalazłby się ktoś, kto by chciał wesprzeć to dziecko i zostać tą rodziną zastępczą, no niestety musimy to dziecko umieścić w placówce.
2: Funkcjonowanie takich miejsc regulują też przepisy. Powiedzmy więc, ile dzieci, ile maluchów może w takim miejscu przebywać, jeśli chodzi o Wojska Polskiego?
6: Taka placówka funkcjonuje na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. My mamy dwa typy placówek. W ogóle mamy dwie formy pieczy zastępczej. Jedna to jest instytucjonalna, druga rodzinna. W tej instytucjonalnej mamy tak naprawdę placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, gdzie powinniśmy umieszczać dzieci powyżej 10 roku życia. W takiej placówce możemy umieścić 14 dzieci. W takiej placówce, jak jesteśmy tutaj dzisiaj, czyli typu rodzinnego, możemy umieścić 8 dzieci, ewentualnie ze zgodą wojewody do 10, jeżeli jest to rodzeństwo albo wymaga tego jakaś sytuacja trudna.
3: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Tych trudnych sytuacji, jak już ustaliliśmy, jest sporo, więc ja zapytam, ile pani zdaniem takich mieszkań i takich obiektów powinno być w mieście, żebyście wy mogli spać spokojnie, mieć takie poczucie, że te dzieciaki, które w takiej sytuacji trudnej się znajdują, nie mają się czego obawiać.
6: Tak naprawdę zgodnie z zamysłem ustawy, o której wspomniałam wcześniej, nie powinno być w ogóle takich miejsc. Powinny być tylko rodziny zastępcze, zawodowe, niezawodowe, gdzie moglibyśmy te dzieci umieszczać. Natomiast wiemy, jakie są realia, że tych rodzin brakuje. Nie mamy kandydatów na rodziny zastępcze. Trudno jest ich znaleźć i pozyskać, mimo różnych działań, które podejmujemy i chcielibyśmy, żeby te rodziny się tworzyły. Więc no, myślę, że taki dom, mam nadzieję, że nam wystarczy, chociaż już wiemy z góry, że za chwilą się zapełni, tych miejsc będzie brakowało. Więc mamy w planach, żeby powstała chociaż jeszcze jedna taka placówka.
2: Mamy do dyspozycji 100 metrów kwadratowych około, to daje nam wyobrażenie mniej więcej o przestrzeni. No, niestety radio ma to do siebie, że nie jesteśmy w stanie opowiedzieć, jak to wygląda, co tu się dzieje, więc może uchylmy rąbka tajemnicy pod tym kątem i opowiedzmy, co tu mamy, jak to miejsce się zmieniło.
6: Mieszkanie, w którym jesteśmy, tak jak już wspomniałam, około 120 metrów. Mamy tutaj 5 pomieszczeń. Jeden pokój, my tak nazwałyśmy tutaj sobie niebieski, czyli jeżeli trafią do nas chłopcy, w którym mamy 3 miejsca. Jest pokój różowy, też 3 miejsca dla starszych dziewczynek i mamy pokój zielony dla noworodków i dla maluchów. Tam mamy 4 łóżeczka, czyli tak jak już mówiłam, naszkowałyśmy się tutaj na 10 miejsc. Mamy bardzo dużą, ładną kuchnię, gdzie będziemy mogli z dziećmi nawet upiec babeczki, ciasto, żeby dzieci mogły poznać taki trochę domowy klimat. Mamy 3 łazienki, w sumie 2 łazienki z prysznicem i z wanną, 1 toaletę. Mamy duży korytarz, mamy salonik, w którym dzieci będą mogły oglądać bajki, bo mamy tutaj telewizor. No i biuro wychowawców, żeby można było przygotowywać dokumenty, przyjmować rodzicom. W tym saloniku, o którym wspomniałam, to jest też takie miejsce, że jeżeli rodzice biologiczni chcą mieć kontakt z dziećmi, no to mogą go tutaj spędzać, bo nie chcielibyśmy też, żeby tak nam spacerowali po całym domu, bo to też są różne dzieci, tak, mamy RODO, więc fajnie, jak rodzice będą mieli takie miejsce, że z tym dzieckiem będą mogli spędzić czas. No myślę, że teren Jeleniej Góry też nam ułatwia to, że zawsze możemy dać to dziecko na przepustkę kilkugodzinną, że może iść na spacer z tym rodzicem, jakby być w tym środowisku, w którym gdzieś tam się przez dłuższy czas wychowywało.
2: Fakt pojawienia się dzieciaków w tym miejscu tak szybko po jego otwarciu świadczy o tym, że jednak ta przestrzeń była potrzebna, no i zakładam, że niestety to się szybko nie zmieni, więc myśląc perspektywicznie, czy bierzecie pod uwagę otwieranie kolejnych takich przestrzeni, remont kolejnych takich miejsc, czy jest w ogóle taka myśl, potrzeba, żeby ten obszar poszerzać?
6: Jak wpadliśmy na pomysł, żeby w tym mieszkaniu, gdzie wcześniej, 2 lata temu, był rodzinny dom dziecka, jakby po wyprowadzce stąd pani Ani z dziećmi, bo było już ich za dużo na to mieszkanie, to wpadliśmy na pomysł, żeby jednak ten lokal dostosować do potrzeb placówki. Tam są troszkę inne wymogi, musieliśmy mieć zgody straży pożarnej, sanepidu, więc troszkę więcej pracy i przeróbek trzeba było tutaj wykonać. Natomiast wszystko się udało przy współpracy wszystkich służb. I docelowo pomyśleliśmy, że to jest taki wolno stojący budynek pomiędzy innymi kamienicami, I fajnie by było, gdyby cały mógł być dostosowany do potrzeb pieczy zastępczej. Tak szczerze mówiąc, moim pierwszym zamysłem było, żeby na piętrze stworzyć mieszkania treningowe dla wychowanków pieczy i zaangażować ich też w taki wolontariat i pomoc tutaj, ale potrzeby tak naprawdę umieszczania dzieci w pieczy są dużo większe. Troszkę wypracowaliśmy sobie z Urzędem Miasta i z Wydziałem Gospodarki Lokalowej taką współpracę, że nasze dzieciaki wychodzące z pieczy zastępczej naprawdę dosyć szybko dostają mieszkania, więc te mieszkania treningowe mogłyby nie do końca się sprawdzić, bo posiadamy takie dwa w Jeleniej Górze i dzieciaki nie korzystają. Natomiast myślę, że placówka będzie szybciej zapełniona i będzie mogła funkcjonować. Więc pomysł jest taki, że faktycznie na tym pierwszym piętrze tego budynku doprowadzimy do remontu. Tu miasto nam zadeklarowało, że będzie nas wspierało w tych działaniach i powstanie kolejne takie miejsce.
2: Jednym z najważniejszych pytań, takie mam poczucie, które mogę zadać, to jest to, co możemy zrobić, żeby ten problem rozwiązać lub tę sytuację jakoś naprawić na tyle, ile się da. Chyba taką pierwszą odpowiedzią, której się spodziewam usłyszeć, no to jest tworzenie rodzin zastępczych. To pewnie byłoby ułatwienie, ale co jeszcze? Czy są jakieś takie formy, jeśli mamy poczucie, że na przykład no, stworzenie takiej rodziny to nie jest dla nas rozwiązanie na dziś, nie ma takiej możliwości, no to czy możemy jakoś pomóc?
6: Tak jak już pan redaktor wspomniał, to faktycznie wolelibyśmy tworzyć rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny zawodowe, które by się tymi naszymi dziećmi mogły zająć. I namawiam wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry, którzy jeszcze nie słyszeli o pieczy zastępczej, bo podejrzewam, że też takie osoby są, to zapraszam do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na czwarte piętro, pokój 415. Tam udzielimy wszelkich informacji. Natomiast co możemy pomóc? No są różne furtki, które nam daje ustawa. Rodziny pomocowe, rodziny wspierające, więc myślę, żeby nawet zapobiec takim sytuacjom, że trzeba będzie zabrać dzieci z pieczy zastępczej, to fajnie by było, gdyby się zgłaszały do nas rodziny wspierające, które mogłyby z tą rodziną biologiczną popracować, które są na tyle, że tak powiem, kompetentne, że są w stanie pomagać, są w stanie wspierać, pokazać prawidłowe wzorce, bo takich rodzin też szukamy, też ich potrzebujemy. A tak z drugiej strony, no to tak jak mówię, no tych kandydatów na rodziny zastępcze zawsze mamy mało. Ruszamy ze szkoleniem na początku kwietnia, więc fajnie by było, gdyby jeszcze się ktoś do tego szkolenia dopisał, kto by chciał się dowiedzieć o pieczy zastępczej. Tak jak mówię, to szkolenie też nie jest zobowiązujące, więc wiedzę można nabyć, ale później zdecydować. Ale tak jak mówię, no jak my dorośli nie pomożemy dzieciom i nie będziemy ich wspierać, no to często może dojść do różnych tragedii. Więc ja zachęcam do bycia rodziną zastępczą, do wspierania dzieci i mam nadzieję, że tu w mieście będziemy mogli tą pieczę zastępczą rozwijać.
2: Do tego zachęcamy. Jeśli szukać plusów i powodów do radości, no to fakt, że to miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, Szalei Wojska Polskiego, to miejsce, które sprawia wrażenie domu, mieszkania, rodzinnej atmosfery i pewnie dla maluchów, dla dzieciaków, które się tu znajdą, będzie taką namiastką. Natomiast to miejsce otworzyło się niedawno, więc pytałem o potrzeby czy rozwiązania, które mogą ułatwić funkcjonowanie. Czy pomoc materialna jakaś jest potrzebna? Czy to miejsce już jest skończone? Czy są jeszcze jakieś potrzeby?
6: Potrzeby są zawsze duże, bo wiemy, że utrzymanie dzieci kosztuje. Tworząc tą placówkę, otrzymaliśmy środki z miasta i to miasto przekazało ponad 300 tysięcy na wyremontowanie tego budynku oraz środki na wyposażenie takie w sumie podstawowe, czyli meble, sprzęty. To wszystko mieliśmy zakupione z miasta, więc tutaj miasto stanęło na wysokości zadania i bardzo dziękuję panu prezydentowi i pani prezydent za to, że nas wspierała w tych działaniach. Natomiast bardzo dużo rzeczy, które też tutaj się znajdują, to są rzeczy, które dostaliśmy od darczyńców. Ja wychodzę z założenia, że media społecznościowe są po to, żeby z nich korzystać mądrze, więc zawsze na moim profilu prywatnym można znaleźć informacje, czego potrzebujemy, co szukamy. Tak naprawdę wprowadzając się tutaj i przyjmując pierwsze dzieci, zobaczyłyśmy, czego nam brakuje, więc ja mówię, wrzucałam rano posta, a po południu już mieliśmy pod drzwiami te rzeczy, które są nam potrzebne i bardzo, bardzo dziękuję wszystkim darczyńcom, bo tak naprawdę z całej Polski spływały do nas rzeczy. Też tutaj z tego miejsca bardzo chciałabym podziękować Stowarzyszeniu Motocyklowe Karkonosze, bo to, co to stowarzyszenie robi dla dzieci z pieczy, wspierają i Nowe Rochowice, i nas tutaj w placówce, to, że te pokoje są kolorowe, to, że meble są poskręcane i stoją na swoich miejscach, to jest tylko i wyłącznie ich zasługa. To, że mieszkanie było posprzątane, zanim przyjechały panie z Urzędu Wojewódzkiego na kontrolę, to jest zasługa ekipy, która, dziewczyny się skrzyknęły w sekund 5, Ania, Mira i Jadzia i wszystkie stanęłyśmy na wysokości zadania, żeby to miejsce nabrało takiego blasku. No, dziękujemy pani prezes, pani Justynie Ziei, bo te wszystkie dekoracje, to, że tu jest tak kolorowo, to jest zasługa jej i pani Eli Ziei, naszej rektor uczelni, bo tak naprawdę to, że to miejsce tu jest, że to stowarzyszenie z nami działa, to jest zasługa pani Eli, bo to ona rozpoczęła swoją działalność od domów dziecka i całe życie to prowadziła, więc tak naprawdę wszystkie ręce na pokład i dzisiaj mamy efekt.
2: O którym w programie Radia Złote Przeboje, przypomnę, mówiła Joanna Żółkiewicz, kierownik działu opieki nad rodziną i dzieckiem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
3: Kryminalna Jelenia Góra.
2: A teraz o pracy jeleniogórskich policjantów i efektach poszukiwań mężczyzny, który przez kilkanaście lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Szczegóły zdradzi Edyta Bagrowska, rzeczniczka Jeleniogórskiej Komendy.
4: Policjanci Zespołu do Spraw Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 44-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego, który był poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w 2010 roku. Mężczyzna od 16 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, próbując uniknąć odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności. Zatrzymany był poszukiwany w związku z wyrokiem za udział w bójce, do której doszło w 2003 roku. Orzeczenie w tej sprawie zapadło w 2006 roku, a 4 lata później wydano za nim list gończy. Pomimo upływu czasu mężczyzna nie stawił się do odbycia kary jednego roku pozbawienia wolności, decydując się na życie w ukryciu. Z ustaleń policjantów wynika, że w tym czasie 44-latek unikał stałego miejsca pobytu. Przemieszczał się pomiędzy miejscami zamieszkania swoich znajomych, a także przez dłuższy okres ukrywał się w trudno dostępnych terenach leśnych na obszarze górskim, co znacząco utrudniało jego zatrzymanie. Do przełomu w sprawie doszło 4 maja bieżącego roku. Tego dnia mężczyzna pojawił się w mieszkaniu swojej matki na terenie powiatu karkonoskiego, gdzie został zatrzymany. Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych 44-latek został przewieziony do aresztu śledczego, gdzie odbędzie zasądzoną karę jednego roku pozbawienia wolności. Przypominamy, że ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości nie pozwala uniknąć odpowiedzialności, a jedynie odsuwa ją w czasie. Funkcjonariusze konsekwentnie realizują czynności zmierzające do zatrzymywania osób poszukiwanych niezależnie od upływu lat.
3: Co jest grane w Jeleniej Górze?
2: A w jeleniogórskim kinie LOT premierę, wśród nich m.in. druga część filmu Diabeł ubiera się u Prady. Miranda Priestley wraca wraz z nią świat wielkiej mody, ambicji i perfekcji, który przed laty podbił serca widzów na całym świecie. 20 lat po wydarzeniach znanych z kultowego filmu Diabeł ubiera się u Prady, bohaterowie tej historii ponownie spotykają się na stylowych ulicach Nowego Jorku i w eleganckich wnętrzach magazynu Runway. Powrót do tego uniwersum zapowiada się jako jedno z najbardziej wyczekiwanych filmowych wydarzeń, szczególnie dla tych, którzy do dziś z sentymentem wracają do jednej z najgłośniejszych produkcji lat 2000. W kontynuacji ponownie zobaczymy Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanleya Tucciego, którzy wracają do swoich ikonicznych ról. Ich bohaterowie na nowo zanurzą się w świecie, w którym liczą się nie tylko styl i prestiż, ale także wpływy, napięcia i nieustanna walka o pozycję. Wszystko wskazuje na to, że Diabeł ubiera się u Prady 2 ponownie połączy błyskotliwy humor, wyraziste postaci i kulisy branży, która od lat fascynuje widzów swoim tempem, bezkompromisowością i estetyką. Mamy także Wolność po włosku. To kolejna premiera tego weekendu. Niespełniona pisarka trafia do więzienia, a znajomości, które tam zawiera, na zawsze zmieniają jej życie. Wolność po włosku Mario Martone to poruszający i elektryzujący portret Goliardy Sapienzy, kobiety niepokornej, wyzwolonej, żyjącej wbrew oczekiwaniom świata. Opowieść o artystce, która w burzliwych realiach Włoch lat 80. nie rezygnuje z własnej wrażliwości, pasji i prawa do życia na własnych zasadach. W postać Sapienzy wciela się Valeria Golino, tworząc złożony portret kobiety pełnej sprzeczności. Intelektualistki i kochanki, buntowniczki i osoby kruchej, melancholijnej, a jednocześnie odważnej. W Filmowych nowości rzecz jasna nie brakuje także w jeleniogórskim kinie Helios. Tutaj wśród premier Sprawiedliwość Owiec, czyli komedia w reżyserii Kyla Bolda z Hugh Jackmanem w roli głównej. Największą miłością George'a jest opieka nad stadem owiec. Codziennie przed snem czyta im ekscytujące powieści kryminalne. Chociaż uważa, że owce nic z tego nie rozumieją, one tak naprawdę zapamiętują każde słowo, co okazuje się niezwykle przydatne, gdy na farmie wybucha chaos po tajemniczej śmierci George'a, a owce są zmuszone rozwiązać zagadkę, kto za tym stoi. Oprócz Sprawiedliwości Owiec jest także propozycja dla miłośników kina akcji, czyli Mortal Kombat 2. Na te tytuły zapraszam do Heliosa i tym zaproszeniem z Wami się żegnam. To wszystko w tym wydaniu magazynu Tydzień w Jeleniej Górze. Igor Kociubiński. Kłaniam się nisko.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
7: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: A cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Reklama.

0: świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień? Mamy.

0: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
1: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Szykuj się na Allegro.

0: na sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
7: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
8: Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje. 9 dzień maja to w kalendarzu. Na zegarze mamy 8 i zapraszamy na wiadomości.
10: Miliardy na obronność. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Jest śledztwo w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Weekend z tańszym paliwem. W przyszłym tygodniu ceny powinny dalej spadać. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Umowa w sprawie unijnego programu obronnego SAFE podpisana. Do naszego kraju popłyną ponad 43 miliardy euro. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z sygnatariuszy umowy, zdradził, że rząd ma już projekty na zagospodarowanie całej tej kwoty. Dodał, że jako pierwsza zostanie zrealizowana umowa na system antydronowy SAN.
11: To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór z Tarnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
10: Pierwszą transzę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska ma dostać jeszcze w tym miesiącu. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany, ale jego dogaszanie według strażników może potrwać kilka dni. Śledztwo w sprawie pożaru wszczęła prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Prowadzone jest w kierunku jego nieumyślnego spowodowania. Zdaniem śledczych żywioł zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze. Od dziś do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6,35 zł, a oleju napędowego 7,03 zł. To mniej niż wczoraj, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
12: Benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 zł za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,90-6,95 za litr.
10: Prognozuje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma także autogaz. Jeszcze krótko piłka. Reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją. Ukraina w półfinale, a Polska w finale. 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym biało-czerwoni zagrają z Nigerią.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Sobota przeważnie trochę cieplejsza od piątku. 10 stopni w Białymstoku, 14 w Gdańsku, Warszawie, Kielcach, 16 w Krakowie, Katowicach i Poznaniu, 17 w Szczecinie. Na południu pochmurno. Kacper Sosnowski, witam pięknie i smacznego od razu życzę wszystkim tym, którzy właśnie przy śniadaniu, przed wyjściem do pracy albo przed wyjściem na targowisko, tudzież przed wizytą w sklepie.
13: Radio Złote Przeboje.
9: No sobota, ale niektórzy pewnie mają co robić, prawda? A my w tym pomożemy. Backstreet Boys na dobry początek godziny 8:00.

10 minut po godzinie 8, tu Radio Złote Przeboje, Robin Gip już za nami, a za tydzień konkurs Eurowizji, będziemy o nim sporo mówili w naszych weekendowych porankach. Nasza reprezentantka Alicja Szemplińska już po kilku próbach na scenie w Wiedniu, gdzie odbywa się tegoroczny konkurs, no i profil Eurowizji wrzucił do sieci fragmenty jej występów. I komentarze są takie: najlepsza wokalistka roku, najlepszy głos Eurowizji, ona zjada scenę. No to dumni jesteśmy, chyba zaraz też coś zjem, ale raczej drugie śniadanie. Aha, i gram eurowizyjnie, Katrina and the Waves to zwycięzcy Eurowizji z 97 roku dla Wielkiej Brytanii z dużą przewagą nad konkurencją i utworem... Love.

0: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na otwarty wykład popularno-naukowy. Już 19 maja o godzinie 10 w hotelu Mercure w Jeleniej Górze badaczka i popularyzatorka nauki Agata Kurzyk opowie o biodruku 3D w medycynie. Czy można wydrukować skórę? Dowiedz się, jak naukowcy wykorzystują żywe komórki do tworzenia modeli tkanek, testowania leków i rozwijania medycyny przyszłości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Szał letnich okazji w Pepco! Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco.

0: Pokochaj niskie ceny.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

przyjemne nagranie na sobotni poranek, prawda? Lionel Richie All Night Long w Radiu Złote Przeboje. Jak ktoś właśnie je śniadanie, to smacznego. Proszę o warzywach pamiętać. U mnie zawsze do kanapek ogórek albo obrany ze skórki pomidor, bo kiedyś mnie te skórki nieźle załatwiły. A ostatnio wpadły mi w ręce inne niż parzenie metody na pozbawianie pomidora skórki. Otóż uwaga, można pomidora na kilka lub kilkanaście sekund do mikrofali włożyć i uruchomić mikrofalę. Ale nie dłużej, bo będzie... No właśnie. Można też włożyć pomidora do piekarnika na 180 stopni na 10 minut i ta skórka też ponoć ładnie zejdzie. No i można też go zamrozić na noc w zamrażalniku, a rano przelać ciepłą wodą. I tak się zastanawiam, kto to wszystko wymyśla. Ja chyba jednak zostanę przy parzeniu wrzątkiem. Pomidora do mikrofali. Czar śniadania pryska. Dosłownie. Bananarama, Venus.

0: nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na otwarty wykład popularno-naukowy. Już 19 maja o godzinie 10 w hotelu Mercure w Jeleniej Górze badaczka i popularyzatorka nauki Agata Kurzyk opowie o biodruku 3D w medycynie. Czy można wydrukować skórę? Dowiedz się, jak naukowcy wykorzystują żywe komórki do tworzenia modeli tkanek, testowania leków i rozwijania medycyny przyszłości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
11: Reklama.
12: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Gary Rafferty w Radiu Złote Przeboje. A teraz u nas Melanie C, która właśnie wydała nowy album Sweet z 13 piosenkami. No bardzo proszę, tak brzmi główny numer. No tak jak u Melanie C. Chociaż bardziej trochę po nowoczesnemu. No i jest też nowy teledysk. Powiem tak, Sporty Spice, jak kiedyś się o niej mówiono, wyrzeźbiona, naprawdę tych mięśni pozazdrościć. I na kasecie nowy album Melanie C wydała, a tak pięknie, sentymentalnie. Ale my wracamy do korzeni. Melanie C i Liza. Never be the same again.

Chris Isaak w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie 9, za 6 minut u nas wiadomości, a w nich o zawieszeniu broni między Rosją a Ukrainą, a także o tym, że pół Krakowa tej nocy pewnie nie spała.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Danie tutaj jest 100 krotka.
2: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
3: Od czwartku kujawski olej rzepakowy 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: A teraz mamy dla Was najnowsze doniesienia z kraju i ze świata w Radiu Złote Przeboje o 9:00.
8: Donald Trump nie wyklucza przeniesienia wojsk z Niemiec do Polski. Zaczęło się trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Po 4 latach Wisła Kraków wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump nie wyklucza częściowego przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Mówi, że to możliwe. Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5 tysięcy żołnierzy. Trump ogłosił też, że do poniedziałku obowiązuje trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Ma objąć zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Potwierdził to Kreml, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał dekret, zgodnie z którym Kijów zezwala Moskwie na przeprowadzenie parady wojskowej na Placu Czerwonym z okazji rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. We wtorek Kolegium Koalicji Obywatelskiej zajmie się sprawą senatora Tomasza Lenca w związku z zabiegiem jego syna w szpitalu w Aleksandrowie. Kontrola NFZ-u wykazała, że zabieg u syna senatora wykonano poza procedurami, a obecni przy tym lekarze bezprawnie opuścili w tym celu swoje dyżury na innych oddziałach. Potwierdziła to też wewnętrzna kontrola szpitala, a jego dyrektor dodał, że ujawniono dokument, który był przerabiany, dorabiany. Dotyczy to książki wpisów lekarskich oddziału szpitala, gdzie na doklejonej stronie ręcznie odnotowano taki zabieg. NFZ nałożył na szpital kary 134 tysiące złotych. Sprawę bada też prokuratura. Wisła Kraków wywalczyła awans do piłkarskiej ekstraklasy. Zawodnicy Białej Gwiazdy przypieczętowali go na 2 kolejki przed końcem sezonu. Wczoraj Wisła wygrała z Chrobrym Głogów 2-0 i po końcowym gwizdku nastąpił wybuch radości na stadionie. Wisła wraca do elity po 4 latach przerwy. Do elity nie dostali się za to nasi hokeiści. Polska przegrała z Litwą po dogrywce 1-2. To był ostatni mecz Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Awans do grona najlepszych zespołów świata wywalczyły Kazachstan i Ukraina.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Na Podlasiu dziś w najcieplejszym momencie dnia 10 stopni, ale już w Lublinie 14. Tyle też w centrum. Cieplej, bo 16 stopni w Małopolsce i na Śląsku, ale tam pochmurno. Natomiast słońce i 17 stopni w Zielonej Górze czy Zachodniopomorskiem. Kacper Sosnowski, witam. Jak wstaliście i zastanawiacie się, czy zęby umyć od razu, czy po jedzeniu, to naukowcy wreszcie znaleźli jednoznaczną odpowiedź na te pytanie.
10: Radio Złote Przeboje.
7: są przecież poważne dylematy. To co ja teraz gram? Nie, to fajne, ale to może na później. O, to też dobre. Rick Astley. Dzień dobry, 3 minuty po 9:00.

Culture Club w Radiu Złote Przeboje. 10 po 9. Mówiłem, że nasza reprezentantka na Eurowizję, która za tydzień, Alicja Szemplińska, jest po próbach, jest znakomicie odbierana. No to dodam, że tegoroczna Eurowizja będzie szczególna, bo Finowie dostali zgodę, że podczas swojego występu mogą zagrać na żywo na skrzypcach. I co w tym dziwnego? No, od 98 roku muzyka na Eurowizji w całości jest puszczana z taśmy i tylko śpiew jest na żywo. Ale po przeprowadzeniu testów i prób na skrzypaczkę na żywo się zgodzono. Pryska trochę magia konkursu, prawda? Uświadamiając sobie takie rzeczy. No to w tym roku trochę na żywo będzie tej muzyki. Może lepiej niż ta skrzypaczka to zabrzmi.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Jestem twoim grzechem, Izabela Trajanowska w Radiu Złote Przeboje, która obchodzi jubileusz 45-lecia pracy artystycznej, a w kwietniu skończyła 71 lat, czyli jak łatwo szybko policzyć, zaczynała za młodu jako 16-latka tą wielką karierę. A na te urodziny, słuchajcie, co miała ostatnio, otrzymała swoją gwiazdę we wszechświecie i dostała jej certyfikat. Taki galaktyczny prezent, można powiedzieć. Takie rzeczy teraz możliwe, a tam na niebie tych gwiazd sporo, więc i tych certyfikatów też pewnie sporo będzie. My zdrowia życzymy przede wszystkim. Aha, i jeszcze jedna budząca uznanie liczba, bo jak dobrze liczę, to pani Izabela od 28 lat gra w Klanie, prawda?
1: Życie, życie jest nowelą.
0: Dawno nie widziałem Klanu. No dobrze, tyle wspomnień. A teraz ATC. 9:32. To jest stan na zegarach na chwilę obecną.

0: karty przywoi. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
3: No...
2: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
3: No dobra, a ty co będziesz robić?
2: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
4: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Morniny są gorące.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
9: Reklama. Dzień dobry, weekend.
2: Dzień dobry.
9: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Sandra Maria Magdalena w Radiu Złote Przeboje, a my teraz do toalety wędrujemy i... No właśnie, naukowcy wreszcie rozstrzygnęli odwieczny dylemat. Czy myć zęby zaraz po przebudzeniu, przed śniadaniem, czy też umyć po śniadaniu? Trwały 18-miesięczne testy, słuchajcie, i badania. I wyszło, że... Uwaga, uwaga... No po nocy najlepiej zęby porządnie opłukać wodą, a umyć pastą dopiero po śniadaniu. Tak podobno lepiej jest dla zębów, tak lepiej dla szkliwa. I jedna jeszcze uwaga, zęby dobrze myć pół godziny po jedzeniu, szczególnie wtedy, gdy jadło się owoce czy piło sok, co przy śniadaniach jest częste. No to już wiemy, kiedy zęby myjemy. Proszę nie dziękować, można szczotkować w rytm makareny.

Los de Rio w Radiu Złote Przeboje. I nie wiem, czy będą wiadomości o 10, bo Wojtek, jak usłyszał, kiedy najlepiej myć zęby, to właśnie poszedł je myć. Ale ma wrócić za 6 minut i przekazać dobre informacje sportowe dotyczące Igi Świątek.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę minęła godzina 10:00. Zapraszamy na wiadomości.
4: Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Peter Modzior właśnie zostaje premierem Węgier, zastąpi Orbana. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Miewa kłopoty pod koniec seta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Około 300 strażaków dogasza Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Pożar wybuchł we wtorek, objął 300 hektarów lasu. Strażacy metr po metrze sprawdzają pogorzelisko. Tam, gdzie pojawiają się zarzewia ognia, zrywają ściółkę i przelewają wodą. W strefie pod ściółką, na przykład korzenie drzew, mają jeszcze wyższą temperaturę i trzeba to dogasić. Litwa zostanie dziś drugim państwem, który podpisze umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki SAFE. Wilno może liczyć na ponad 6 miliardów euro w ramach programu. Wczoraj w Warszawie umowę jako pierwsza podpisała Polska. Polska otrzyma w ramach SAFE prawie 190 miliardów złotych. Na Węgrzech dziś zmiana rządu. Po 16 latach odchodzi Viktor Orbán, a władzę przejmuje właśnie Peter Modzior i jego partia TISA. Nowy premier obiecuje m.in. walkę z korupcją.
5: Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować, że będzie to początek nowej ery, bo Węgrzy nie głosowali za zwykłą zmianą rządu, a za całkowitą zmianą reżimu.
4: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę zagraniczną uda się do Polski. Chce, jak mówi, odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Z trudem, ale wygrała. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie. Polska tenisistka wygrała z Amerykanką Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Więcej o tym spotkaniu Błażej Kulesza.
6: Na Foro Italico w Rzymie słychać było jazda, Iga, jazda albo let's go, Iga, let's go. Polka grała świetnie, ale tylko w pierwszym secie, gdy oddała rywalce jedynie gema. Nasza najlepsza tenisistka mecz mogła spokojnie zamknąć w dwóch partiach, uważa Adam Romer z magazynu Tenis Klub.
7: To, co najbardziej niepokojące po tym meczu, że Iga w secie drugim prowadziła 5-4 i serwowała, potem prowadziła 6-5 i serwowała i nie udało jej się tego seta domknąć.
6: Świątek turniej w Rzymie wygrywała trzykrotnie. Rok temu odpadła już w trzeciej rundzie.
4: A w tym roku w trzeciej rundzie zagra z Włoszką Elisabetą Cocciaretto.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Po południu, jak się trochę już nagrzeje. 14 stopni dziś w Łodzi, 15 we Wrocławiu i Częstochowie, 17 w Bydgoszczy. Nad morzem najwięcej słońca, bo całe polskie góry pochmurne. Niedziela dużo ładniejsza i cieplejsza. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Będzie w tej godzinie m.in. zaproszenie związane z Beatą Kozidrak. Będą Złote na nowo, czyli historie przerabianych przebojów. I będzie o polskim rekordziście butelkomatu, który na raz wrzucił ich...
8: Radio Złote Przeboje.
3: Nie no, na razie nic nie powiem. Szczegóły za chwilę. A to Michael Bolton.

0: 10 po 10. Hall & Oates w Radiu Złote Przeboje. A teraz zaproszenie, bo w każdą majową niedzielę od południa przez 2 godziny w naszym radiu zapraszamy na niedzielę z Beatą Kozidrak. I tam artystka opowie o swojej karierze, zaskakujących sytuacjach z życia codziennego, ale też trudnych chwilach. Na naszym kanale na YouTubie jest już wywiad Piotra Jaworskiego z Beatą Kozidrak. On zaczyna się od rzeczy najważniejszej, od zdrowia i pewnej rozmowy z lekarzami, którą czas temu Beata odbyła.
1: Zadałam im pytanie w pewnym momencie, czy ja będę śpiewać? I oni tak dziwnie popatrzyli po sobie, nie patrząc mi w oczy, jakby zrozumiałam prawie ze łzami w oczach, że coś tu jest nie tak. No.
0: Więcej na naszym YouTubie polecamy. I Sophie B. Hawkins gramy.

0: przeszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99.

0: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Reklama. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Lady Punk, kryzysowa narzeczona w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złote na nowo.
0: Teraz Roy Orbison, który napisał jeden ze swoich największych przebojów z kolegą w godzinę, a inspiracją była żona artysty, która szła na zakupy. No i Orbison stworzył historię o pięknej kobiecie idącej ulicą, a numer Pretty Woman był ukończony, zanim jego żona wróciła z zakupów. Dzieło z 64 roku na początku lat 80. przerobił na polską wersję Krzysztof Krawczyk.
2: Piękna pani, ze mnie sobie drwi, piękna pani.
0: Fajnie, prawda? Ale była też ostatnio bardziej współczesna kompozycja do potańczenia choćby na Sylwestra. Azteka i Pitbulla. Ale najpiękniejsza jest oczywiście ta, czyli wracamy do korzeni.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.

0: Wszystkie ceny.
1: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No...
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra, a ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
3: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na otwarty wykład popularno-naukowy. Już 19 maja o godzinie 10 w hotelu Mercure w Jeleniej Górze badaczka i popularyzatorka nauki Agata Kurzyk opowie o biodruku 3D w medycynie. Czy można wydrukować skórę? Dowiedz się, jak naukowcy wykorzystują żywe komórki do tworzenia modeli tkanek, testowania leków i rozwijania medycyny przyszłości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Targi na biału! Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Reklama.

The Beloved w Radiu Złote Przeboje. Pewnie wielu słuchaczy tradycyjną sobotę spędzi na bazarku, przynajmniej przez godzinkę, dwie, albo w sklepie. No właśnie, a tam butelki. Jest też nowy rekordzista w oddawaniu butelek. Ktoś jednorazowo oddał 807 butelek, za co dostał 403 złote. No, grosz do grosza, prawda? We Wrocławiu padło rekordowe butelkowanie. Ile on musiał wrzucać te butelki? Tak jak liczymy na jedną butelkę, na przykład 2 sekundy, to tak pół godziny spędził przy tym butelkomacie. Gratulujemy. 400 zł. Robin Cook.

0: Patrycja Kosiarkiewicz już powoli kończy, bo 5 minut i godzina 11, wtedy u nas wiadomości w nich o statku z wirusem, który płynie na Teneryfę. To ja sprawę tak zostawię, a Wojtek szczegóły poda za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
4: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: No, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
10: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek okrotowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
0: Lidl, to się opłaca.
14: Reklama.
15: Z Radiem Złote Przeboje powoli zbliżamy się do południa, ale na razie 11 dochodzi, czas na wiadomości.
16: Rosja boi się ukraińskich ataków na dzisiejszą Paradę Zwycięstwa. Wyjątkowo nowoczesna porodówka zostanie otwarta zaraz w Radomiu. Na Teneryfę płynie statek z wirusem na pokładzie. Pasażerów trzeba będzie ewakuować i poddać kwarantannie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja świętuje dziś Dzień Zwycięstwa, czyli zakończenie II wojny światowej w Europie. Po raz pierwszy od 18 lat parada na Placu Czerwonym odbędzie się bez czołgów i pojazdów wojskowych. Według ekspertów Kreml boi się ukraińskich ataków na Moskwę. Ogłoszono co prawda zawieszenie broni. I choć to Rosja łamała wszelkie dotychczasowe rozejmy, teraz odgraża się, że uderzy w Kijów, jeśli Ukraina zaatakuje Moskwę.
17: Stanowczo wzywamy władze Ukrainy do potraktowania naszego ostrzeżenia z pełną odpowiedzialnością. Chcemy, aby ukraiński rząd zapewnił obywatelom Kijowa terminową ewakuację.
16: Mówi rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zgadza się na Paradę Zwycięstwa w Moskwie, ale odradził zagranicznym przywódcom podróż do Rosji. Spośród unijnych liderów do Moskwy wybrał się premier Słowacji Robert Fico. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P, dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. To potwierdzenie odporności naszej gospodarki, napisał na portalu X minister finansów Andrzej Domański. Jedną z najnowocześniejszych w Europie porodówek będzie mieć Radom, mazowiecki szpital specjalistyczny na radomskim Józefowie. W poniedziałek zostanie tam otwarty nowoczesny trakt porodowy, czyli komfortowe, przyjazne sale i nowoczesny sprzęt, mówi prezes lecznicy Bożenna Pacholczak.
18: Jest to trakt porodowy z salami przedoperacyjnym, pooperacyjnymi, resuscytacji, cesarskich cięć, sanitariaty, wanny, wygodne łóżka, pokój porodów rodzinnych. No, jestem sama pod wrażeniem.
16: Remont kosztował 25 milionów złotych. Pieniądze przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Pasażerowie statku wycieczkowego z Argentyny na Teneryfę muszą być ewakuowani. Wykryto na nim tak zwanego hantawirusa. 3 osoby zmarły. 140 osób po zakończeniu podróży zostanie skierowanych do, jak to opisano, całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru. Statek MV Hondius dopłynie na Teneryfę jutro rano. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia zapewnia, że ryzyko rozprzestrzenienia się hantawirusa jest absolutnie niewielkie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
1: Pogoda na weekend.
15: Sobota przeważnie trochę cieplejsza od piątku. 10 stopni w Białymstoku, 14 w Gdańsku, Warszawie, Kielcach, 16 w Krakowie, Katowicach i Poznaniu, 17 na zachodzie kraju, gdzie więcej słońca. Niedziela już o wiele ładniejsza.
6: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
15: Ależ sympatyczna osoba będzie u Marzeny Rogalskiej w weekendzie jak marzenie. Pisarka. Ale szczegóły o tym niebawem. A na razie...
7: Zaprasza Kacper Sosnowski.
14: Radio Złote Przeboje.
15: Snap, Rhythm is a Dancer, tak żeby dobudzić wszystkich śpiochów, którzy niedawno wstali. 3 po 11.

Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę u nas człowiek, który napisał Dlaczego ja, Łatwopalnych, Maj, Orła Cień, Piosenkę Księżycową i moje ulubione Wolne Ptaki. Robert Jansson. Tu w Przeboju, który stworzył na swój solowy album, a o zaśpiewanie poprosił młodego wówczas artystę Kubę Badacha, który miał wtedy 21 lat. No ale on akurat to stał na scenie Filharmonii Narodowej, jak był nastolatkiem. I z tym optymistycznym nagraniem Małe Szczęścia poradził sobie kapitalnie.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000.

0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na otwarty wykład popularno-naukowy. Już 19 maja o godzinie 10 w hotelu Mercure w Jeleniej Górze badaczka i popularyzatorka nauki Agata Kurzyk opowie o biodruku 3D w medycynie. Czy można wydrukować skórę? Dowiedz się, jak naukowcy wykorzystują żywe komórki do tworzenia modeli tkanek, testowania leków i rozwijania medycyny przyszłości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

Bem i Bem. W Radiu Złote Przeboje, podaruj mi trochę słońca. Aleksander Bem, Jędrzej Ibek oraz Ewa Bem, siostra Aleksandra, też dołączyła do składu. No i już wiemy, skąd taka nazwa zespołu. A mało kto wie, że z tym zespołem śpiewała i grała też Kasia Kowalska, ale to na początku lat 90., jak zespół się reaktywował. Za chwilę u nas Hathaway, niemiecki wokalista. A propos, to powiem, że jutro w Złotej Piątce będziemy mieć najlepsze niemieckie gwiazdy muzyki. Już teraz polecam i zapraszam na jutro. A Hathaway teraz, który zresztą nie próżnuje, bo serię koncertów ma w Hiszpanii i Portugalii zaplanowaną. No, przyjemnie wybrał, prawda? W tym słońcu będzie śpiewał tak.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Tomasz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
15: No...
14: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
15: No dobra. A ty co będziesz robić?
14: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
16: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Lemon Tree i Fool's Garden w Radiu Złote Przeboje o lemonowym drzewku. 95 rok, tak brzmiało pięknie w muzyce. A za 10 minut zabrzmi tutaj Marzena Rogalska, bo weekend jak marzenie nas czeka, a gościem Katarzyna Grochola. No zaczytywali się w nią Polacy. Dalej będą się zaczytywać, bo tej nowej książce będzie. Może sama pani Kasia zaprosi?
1: Zapraszam państwa serdecznie na Marzenie jak weekend. Weekend jak marzenie.
2: Brawo.
0: No właśnie, a więcej za chwilę. Na pewno będzie wesoło, to mogę obiecać. Whitney Houston.

0: Rajsat Fred w Radiu Złote Przeboje powoli kończy, bo zaraz u nas o 12:00 wiadomości, w których o egzaminach, ale tym razem ósmoklasistów. A potem Marzena Rogalska i Katarzyna Grochola.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Reklama.
10: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Polska podpisała umowę o pożyczce Safe, dziś zrobi to Litwa. Ósmoklasiści szykują się do egzaminów, pierwszy w poniedziałek. Lech zremisował z Arką, to dobra wiadomość dla górnika, który wieczorem będzie gonić lidera ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wczoraj Warszawa, dziś Wilno. Litwa jest drugim państwem, które podpisze umowę na unijną pożyczkę w ramach programu SAFE. Litwini mogą liczyć na ponad 6 miliardów euro. Taką kwotę Polska jeszcze w tym miesiącu ma dostać jako zaliczkę. Cezary Jaszczyk.
12: W sumie do 2030 roku do Polski ma popłynąć prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze trafią na kluczowe programy modernizacyjne armii, rozwój polskiej zbrojeniówki i wspólne zakupy także za granicą. Rząd podpisał umowę mimo prezydenckiej weta, które, jak wytyka premier Donald Tusk, sprawiło, że część służb, jak policja czy straż pożarna, przynajmniej na razie, nie może liczyć na dodatkowe pieniądze. Rząd, odpowiadając na zarzuty opozycji, która nazywa SAFE niemiecką lichwą, przekonuje, że to obecnie najtańsza dostępna na rynku pożyczka. Ostateczne koszty będą znane po zaciągnięciu konkretnych transz. W naszym przypadku to październik.
11: 12. myśliwiec F-35 przeznaczony dla Polski zakończył już testy. Poinformował o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Piloci już się szkolą, a Polska zamówiła 32 maszyny. W tym roku mamy dostać 13. W poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
13: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
11: Egzamin potrwa 3 dni. Uniwersytet w Białymstoku żegna się z siedzibą w dawnym domu partii w centrum miasta. Przez lata mieściły się tam wydziały humanistyczne. Z tej okazji rozpoczyna się cykl wydarzeń pod hasłem Pożegnanie domu partii. Pierwszym jest dzisiejsze oprowadzanie po zabytkowym budynku. W lipcu studenci przeniosą się do nowego budynku na kampusie uniwersyteckim. Piłkarze Lecha Poznań potknęli się w wyścigu o obronę Mistrzostwa Polski. Wczoraj tylko zremisowali z walczącą o utrzymanie w lidze Arką Gdynia 1-1. Dzisiaj 3 mecze. Kolejno Lechia Widzew, Jagiellonia Pogoń i Górnik Zagłębie.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Od 10 stopni na Podlasiu do 17 na zachodzie Polski i miejscami na południu. Niebo zachmurzone, na wschodzie i południu może trochę popadać, delikatnie przelotnie. Wiatr łagodny, warunki biometeo dziś przeważnie obojętne. Jutro więcej słońca i trochę cieplej, do około 20-21 stopni.

0: Wielką śmi radość uczyniła Kasiu Grocholo, Grocholu w radiu moim, tym pojawieniem się swoim. Człowiek jak cię widzi, to jakby zaświeciło słońce. Ty wiesz, że masz taką moc działania?
1: Nie, kochanie, ale bardzo ci dziękuję.
0: Pojawiasz się i od razu świeci słońce.
1: No to bardzo ci, kochanie, dziękuję. Masz jak tak... ja cię widzę, to też mam takie wrażenie.
0: Kasia Grochola i to jest prawdziwa wiosna, kiedy Grochola buszuje w radiu Złote Przeboje ze mną Rogalską.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Patrzę na najnowszą książkę Kasi Grocholi, mojej gościni, czyli Losy Judyty i Adama 20 lat później. Tytuł A właśnie, że tak. Kasiu, czy ty zatęskniłaś za tym światem?
2: Tak.
1: Judytowym, czy to jest, słuchaj, kraina, która ci daje...
2: za tym światem judytowym, zatęskniłam za światem, w którym pierwsze skrzypce grają jednak przyjaciele i rodzina, a nie telefon komórkowy i ilość lajków. I największą przyjemność i chyba największy komplement usłyszałam od córki Uli, przyjaciółki Zosi, a przyjaciółki Judyty, w książce, która powiedziała, jak to dobrze się cofnąć do tamtych czasów. Życie to jest spotkanie z tobą i dotknięcie się i przywitanie, a nie tylko, wiesz, SMS, u mnie wszystko w porządku. Wiesz, nie znamy wagi słów pisanych, ponieważ nie widzimy tonu głosu, nie widzimy błysków oku. Rozumiesz, więc trochę jestem taka za Judytą, no i za tym światem, który jest, owszem, sielski, anielski, zdarzają się tam różne rzeczy, ale one muszą się dobrze kończyć.
1: I ja zagram teraz tak, że wszystko będzie jasne. Opowieść Edyty Bartosiewicz. Zgadnijcie, w jakim filmie śpiewała Edyta Bartosiewicz?

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Historia jednej z bohaterek, którą stworzyła Katarzyna Grochola, czyli Judyty, zrobiła dużo dobrego w naszym kobiecym świecie, prawda?
2: No tak, że spotykałam od tego czasu, ale również Danusia mi mówiła, że spotykałam mnóstwo kobiet, które coś wybudowały, albo coś odremontowały, albo porzuciły, nie wiem,
1: przemocowych mężów.
2: I jakoś nabrały pewności, że można być szczęśliwym, że to my sobie budujemy.
3: Autopromocja.
0: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
4: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
0: Już jutro po 8:00.
4: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
3: Autopromocja. You can't touch this.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Kasia Grochola z nami. Kasiu, kiedy ty zaczęłaś o sobie myśleć tak na poważnie, że jesteś pisarką? Mówiłaś mi, że długo tak nie umiałaś o sobie myśleć, aż zdarzyła się pewna piękna scena w kolejce, kiedy zobaczyłaś kobietę chyba, która czyta twoją książkę i zaśmiewa się w głos.
2: Tak. Ale wiesz co, napisał też do mnie kiedyś mój przyjaciel, że jechał w Bieszczady i jakaś pani czytała książkę i była bardzo taka jakaś skupiona na tej książce i bardzo taka poważna i nie wchodziła w żadną rozmowę. I on w końcu zobaczył, że to jest moja osobowość my. I powiedział, że zna autorkę i ona w ogóle nie zareagowała. Wyszła chyba w Sanoku z pociągu i zapukała w szybę i powiedziała: niech pan przekaże autorce, że uratowała mi życie.
1: Dajesz dobro i to też jest jakieś poczucie odpowiedzialności, Kasia, bo przecież nie tylko piszesz książki przyjemne, ty piszesz różne książki, poruszasz różne trudne tematy poza tymi, które są cudownym materiałem do komedii romantycznych, które tak kochamy.
2: No tak, ale wiesz, po Trzepocie skrzydeł na przykład pani mnie zaczepiła na cmentarzu w Milanówku i powiedziała: tak panią lubiłam. Nigdy pani nie wybaczę.
1: Naprawdę?
2: Ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, bo ja nie wiedziałam, czy to jest jakaś znajoma z targu, czy coś. I powiedziałam, że przepraszam, ale nie wiem, o co chodzi. Ona mówi, że przeczytałam Trzepot skrzydeł, wszystko wróciło. I odwróciła się i poszła.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Kasia Grochola z nami. Kasiu, bohaterowie twojej najnowszej książki, Judyta i Adam, otwierają biuro matrymonialne. Wyobraź sobie, że przychodzisz ty, Kasia, do biura matrymonialnego. Trzy najważniejsze pytania do twojego potencjalnego kandydata, na które chcesz znać odpowiedź.
2: Czy masz poczucie humoru?
1: Wiedziałam.
2: Czy jesteś człowiekiem wierzącym, to znaczy obdarzonym jakąś duchowością? I czy czujesz się zdolny do miłości?
1: No to takie bardzo pojemne.
2: Mógłbym być nawet malutki i grubiutki.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Kanter spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
19: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
20: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
23: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
24: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
25: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie. Torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Trudno z Kasią Grocholą nie rozmawiać o związkach, bo przecież o tych związkach wciąż pisze. Jak pojmujesz, Kasiu, kompromis w związku?
2: Wiesz co, Andrzej Wiśniewski, świętej pamięci, cudowny psychoterapeuta, rodzinny filozof i mój przyjaciel, powiedział: nie idźmy na zgniły kompromis.
1: A co to jest zgniły kompromis?
2: Zgniły kompromis to jest taki, że moja żona uwielbia Mazury, ja uwielbiam góry, w związku z tym się umawiamy w Radomiu w połowie drogi.
1: I tam spędzamy wakacje.
2: Nie,
1: to
2: wakacje.
1: Ja tak bym nie chciała takiego
2: jest
1: kompromisu.
2: Jest to zgniły kompromis. Mhm. Natomiast dajmy sobie też przestrzeń, Matko Święta. Ten kompromis nie musi się opierać na tym, że to będzie w połowie drogi, albo że to będzie identyczne. Może się trzeba na czas tego kompromisu, dobrze pojętego, rozstać na ten moment.
1: A kompromis taki, że ja z nim pojadę w góry, to już będzie kompromis, że ja zrezygnowałam z siebie?
2: Nie, jeżeli będziesz chciała, jeżeli sobie pomyślisz, przecież ja wybieram. Na miłość boską, przecież wybór to jest nasza odpowiedzialność. Wolę być z nim w górach niż sama na Mazurach. Nie rezygnujemy z siebie, zgadzając się na to, co druga osoba chce.
1: Ja chcę teraz, droga Kasiu, zagrać dla ciebie i słuchaczy Radia Złote Przeboje Emilię Big Big.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A zaraz po nich wracamy do rozmowy z naszą gościnią Kasią Grocholą i porozmawiamy o jej definicji miłości, o jej cierpliwości do siebie i jej wyobrażeniu o szczęśliwym życiu.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek okrotowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni. 499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Reklama.
10: Jest 13. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Kilka dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Roztoczu. Andrzej Poczobut dochodzi do zdrowia po białoruskim więzieniu, udzielił wywiadu. Włosi zdiagnozowali uzależnienie od sztucznej inteligencji. Młoda kobieta trafiła na terapię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu w Puszczy Solskiej. Z pewną pomocą przychodzi deszcz, ale gdzieniegdzie wciąż pojawiają się groźne zarzewia ognia. Dlatego, jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
12: Warunki atmosferyczne nam sprzyjają. Nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
11: Według służb dotąd spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Jeszcze w maju premier Węgier Peter Modzior przyjedzie do Polski, potwierdził wiceszef dyplomacji Ignacy Niemczycki. A tymczasem na Węgrzech trwa inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Deputowani złożyli swoje przysięgi. O 14.30 Węgry będą mieć nowego premiera. 5 lat to taki okres, po którym następują w człowieku zmiany, mówi Andrzej Poczobut o swoim pobycie w białoruskim więzieniu. Udzielił pierwszego wywiadu radiowego po uwolnieniu.
13: Jest taka teoria, że do 5 lat to jeszcze łatwo się z tego wychodzi, a po 5 latach i tak dalej trudniej. Ludzie, którzy mieli wyrok tam już 20 lat czy więcej, to mają takiego stresa, że czasem pogotowie zabiera ich przy wyjściu z więzienia. Do szpitala trafiają. Takie oparcie do wolności, a z drugiej strony strach. Ja oczywiście takiego strachu nie miałem, ale siedząc w więzieniu ja nie miałem żadnych snów na temat więzienia. Tam 1 czy 2 razy mi się więzienie śniło. No a tu mam cały czas więzienie.
11: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej został niedawno uwolniony przez reżim w Mińsku w ramach wymiany więźniów. Obecnie dochodzi do zdrowia w warszawskim szpitalu. U 20-letniej kobiety stwierdzono uzależnienie od sztucznej inteligencji. Trafiła pod opiekę oddziału państwowej włoskiej służby zdrowia w Wenecji. Przejdzie terapię w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień, podał lokalny dziennik. Sport. New York Knicks pewnie zmierzają do finału konferencji wschodniej NBA. Nowojorczycy wygrali z Filadelfią 108-94 i potrzebują już tylko jednego zwycięstwa. Jeden punkt dla Nowego Jorku zdobył w ostatnim meczu jedyny Polak w NBA, Jeremy Sochan.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Pogoda.
11: Zachmurzenie dzisiaj częściowe na wschodzie i południu Polski, duże, tu może trochę popadać. Temperatura 10 stopni maksymalnie na Podlasiu, w centrum do 15, na zachodzie i południu 17. Jutro ma być ładniejsza pogoda i ma być trochę cieplej, do 20 stopni, miejscami 21, a poza tym więcej słońca.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wracamy z Kasią Grocholą. Przed nami jeszcze 2 godziny. Przygotujcie się.
2: Kawę sobie zróbcie, jeśli pijecie kawę. Pamiętajcie, że kawę należy odrobinkę posłodzić. Odrobinkę nawet tak, jak się soli. Bo wtedy wytrąca się to coś, co przeszkadza potem wątrobie, jeżeli kawa jest nieposłodzona.
1: Ja chciałam powiedzieć, że powiedziała Katarzyna Grochola, poradziła Katarzyna Grochola, która kawy nie pije. Ale to nie szkodzi. Najważniejsze, że Kasia z nami jeszcze przez najbliższe 2 godziny.
2: Najważniejsze, że wiem, jak się pije.
1: Kasia znacznie więcej rzeczy wie, nie tylko o kawie. I my zaraz o tym.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Kasiu, Groholo, powiedziałam, że wyluzowałaś, kobieto, bardzo. To jak, moje ulubione pytanie o miłość, jak ty po latach, teraz w tym trzecim małżeństwie, jak ci się definicja miłości zmieniła? A może ci się nie zmieniła? Może ci się rozbudowała?
2: Ja w ogóle chyba nie znam definicji miłości. Wiesz, ja myślę, że ja ją poznaję i będę ją poznawać do końca. Bo kiedyś mi się wydawało, że to są tylko motyle w brzuchu i rozumiesz, jak mam zawrót głowy i dotknięcie powoduje...
1: Dreszcz.
2: Ten dreszcz.
1: Elektryczność.
2: Wyładowania elektryczne. Dzisiaj mi się wydaje, że to jest tylko młodzieńcze pożądanie. Że jeżeli pod tym nie ma miłości, to to jest też puste. Rozumiesz, że może się oczywiście nam coś takiego przytrafić gdzieś, kiedyś, ale jeżeli to nie jest podparte bezpieczeństwem, zaufaniem, również możliwością skompromitowania się przy tym człowieku, pokazaniem swojej słabej strony, niewstydzeniem się tego, to to jest tak naprawdę miłość.
1: Z prawdziwą miłością teraz puszczam coś, co kocham. Moloko, Sing It Back, a my wracamy do was za chwilę. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Droga Kasiu Grocholo, a gdybyś miała szansę urodzić się na nowo i być gwiazdą filmową, to jaką gwiazdą chciałabyś być?
1: No, mogłabym być Meryl Streep. Chociaż zupełnie jestem do niej niepodobna.
0: Każdy chciałby być Meryl Streep, a ja myślałam, że
1: wiesz,
0: jednak...
1: Ona po rozwodzie, o którym nie wiedziałam, że ona się rozwiodła.
0: Tak, ja wiedziałam, że się rozwiodła.
1: Z cudownym jest facetem i go kocha i się całuje z nim na ulicy. O 70. Dziewczyny, nie traćcie nadziei.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza...

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Teraz pytanie do Kasi Grocholi z serii tych najważniejszych. Kasiu, tyle miałaś zakrętów życiowych. Co ty robiłaś, żeby nie tracić nadziei?
2: Zawsze chodziło mi o to, żeby uzdrawiać jakoś. Ja wyobrażałam sobie, że będę mieszkała w domku, że będą się róże, pieły czerwone po tych małych domkach, że będzie piesek, kotek, że będę takim znakomitym lekarzem, który pisze książki, które zbawiają świat.
1: Lekarzem od dusz. Przypomnijmy, że marzyłaś o medycynie. Twoja kariera medyczna skończyła się na byciu salową. Ty w ogóle byłaś osobą wielu zawodów.
2: Ja się zaczynam cieszyć bardzo. I to jest prawda, że amerykańskie badania nad szczęśliwymi ludźmi pokazały jedno, że przysłowie chińskie, jeśli chcesz być szczęśliwy, to bądź. Ale po prostu musisz sobie to postanowić. No. Jeżeli chcesz być nieszczęśliwy w tym momencie, to jesteś. Możemy z tej samej sytuacji zrobić dwie różne rzeczy.
1: To prawda.
2: Naprawdę, to zależy tylko od tego, jak na to spojrzymy. Trudno jest tak myśleć, jeżeli naprawdę nas coś bardzo dotyka, ale wtedy musimy sobie przypominać inne złe rzeczy, które przeminęły. Naprawdę.
1: Wszystko mija, tak.
2: Wszystko mija.
1: Tak, to prawda.
2: Jak pisze Grochola, wszystko przemija, nawet najdłuższe żmija.
1: Ciekawe, czy Pet Shop Boys to potwierdzi, bo teraz czas na nich. Suburbia w Radiu Złote Przeboje.

0: Kasiu, a czy ty, jak już się stałaś grocholą w dojrzałej wersji, to myślisz o sobie dobrze, że jesteś fajna babka,
1: dobrze,
0: ładna
1: myślę
0: babka?
1: Myślę o sobie dobrze. Nie, za bardzo piękna nie jestem, ale myślę o sobie dobrze.
2: Więcej na ten temat już za chwilę. Bądźcie z nami.

0: nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra, a ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
16: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
18: Reklama.
19: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: To wróćmy do tej dojrzałości. Kasiu Grocholo, jak ty teraz siebie postrzegasz?
2: Mam taką fajną cierpliwość do siebie, że jestem fajna taka, jaka jestem. Nie muszę się każdemu podobać.
1: Mówisz jak Meryl Streep. Kiedyś wchodziła do pokoju i zastanawiała się, kto z tego grona ją lubi, a teraz ma taki etap w życiu, że wchodzi do pokoju i zastanawia się, kogo ja z tego grona lubię.
2: Tak, i coś takiego jest, ale to nie wynika ani z wyższości, ani z niższości. Z żadnej z tych takich niefajnych pokładów, tylko z tego, że chcę być z ludźmi, których lubię, chcę być z ludźmi, których szanuję.
1: A nie uważasz, że jesteś szczęściarą i że byłaś naprawdę w potwornych tarapatach?
2: Jestem olbrzymią szczęściarą.
1: I popatrz.
2: Ale to mój anioł stróż.
1: Wierzysz w anioły?
2: No, anioła stróża to ma każdy.
1: A wierzysz w to, że powstanie film na podstawie?
2: Wierzę.
1: I że Dana Stenka zagra?
2: Tak, wierzę.
1: Bo dla ułatwienia dodam, że audiobook czyta Danusia Stenka i ja poczułam się jak w domu. No i co? I tam byś gmerała w scenariuszu?
2: Nie powiem nic więcej.
1: No to dobrze, to Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Wracamy za chwilę.

Już za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Kasią Grocholą, pisarką, i porozmawiamy o tym, co dla Kasi jest synonimem sukcesu. Będzie także o jej córce, Dorocie Szelongowskiej. Zostańcie z nami.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Cherry zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Tak, mają promkę. Drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025. Już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
12: Reklama. Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Koło Bartoszyc znaleziono dron wojskowy, prawdopodobnie obserwacyjny. 60 lat temu na ekrany wszedł serial Czterej Pancerni i Pies. Widzew Łódź miał walczyć o Mistrzostwo Polski, a jeśli za chwilę przegra z Lechią, może wylecieć z Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dron znaleziony w Warmińsko-Mazurskiem nie stanowi zagrożenia. To wstępne wyniki oględzin. O znalezieniu bez załogowca powiadomiono policję dziś rano. Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii wojskowej.
14: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadający cech bojowych.
13: Drona znaleziono w pobliżu miejscowości Osieka koło Bartoszyc. Zamiast czołgów, rakiet i sprzętu wojskowego, żony i matki zmarłych na froncie żołnierzy. Na Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się coroczna parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Trwa trzydniowe zawieszenie broni. Ukraina obiecała, że nie będzie atakować parady. Obchody Dnia Zwycięstwa odbyły się praktycznie bez zagranicznych przywódców. Jedynym reprezentantem Unii Europejskiej był prorosyjski premier Słowacji Robert Fico. Dziś mija 60 lat od telewizyjnej premiery Czterech Pancernych i Psa. W 1966 roku z głośników popłynęła piosenka Edmunda Fettinga Deszcze niespokojne potargały sad. W ciągu 4 lat nakręcono 3 serie, łącznie 21 odcinków. Zyskał wielką popularność, choć fabuła zakłamywała historię i była proradziecką propagandą. A kiedy Rosja pręży muskuły, świętuje zwycięstwo nad faszyzmem, Unia Europejska świętuje Dzień Europy. Można zwiedzić Centrum Multimedialne Europa Experience w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają, że warto.
15: Zapraszam do odkrywania całego centrum, które jest multimedialne i mówi i pokazuje, czym jest Unia Europejska. Sala, czyli kino 360 stopni, jest jakby skonstruowane na modłę trochę mini sali plenarnej, więc tak, jakby zapraszam, żebyście wchodzili i poczuli się, że ta Europa jest blisko nas, ona nie jest daleko w tej Brukseli, w Strasburgu.
13: Mówi Aleksandra Klimczyk z Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Dzień Europy w Centrum Europa Experience przy Jasnej w Warszawie potrwa do 18. Ten mecz może zdecydować o być albo nie być w Ekstraklasie. W Łodzi spotkają się dwie drużyny mocno zagrożone spadkiem. Widzew podejmuje Lechię. Porażka Widzewa prawdopodobnie przesądzi o spadku z Ekstraklasy.
16: Wierzę w swój pomysł, wierzę w drużynę, że ona nie jest przestraszona. Podejdziemy do tego ambicją i zaangażowaniem ponad wszystko i wszyscy razem. Tak jak ktoś nas już pogrzebał i już nas skreślił, ja uważam, że to jest zdecydowanie za wcześnie.
13: Mówi trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Początek 14:45.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: W ten weekend ładniejsza pogoda będzie jutro, bo dzisiaj przeważnie zachmurzenie umiarkowane albo duże, zwłaszcza na wschodzie i na południu, tu też może przelotnie popadać. Temperatura 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie, a jutro więcej słońca i o kilka stopni więcej na termometrach, do około 20.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy ponownie, Katarzyna Grochola i Marzena Rogalska. Kasiu, nie wiem o co chodzi, ale jak się z tobą spotykam, to mnie taki jakiś rodzaj głupawki i zaczepności, wiesz, bo ty tak po prostu powodujesz, że człowiek tak chce troszkę...
2: Co ty powiesz, tak. Jakbyś tego nie miała, tak? Tylko ja ci to robię.
1: Ty mi to robisz.
2: No to dobra, chodźcie do weekendu. Marzenie jak marzenie.
1: Tak, właśnie.
2: Marzenie jak weekend.
1: Grochola się tego tytułu nie nauczy. Katarzyna Gdohola i Marzena
2: Rogalska.
1: O, właśnie.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Kasia Grochola dalej z nami, pisarka. Kasiu, przypomniało mi się, jak niedawno była tu Ewa Wojdyło i pięknie mówiła o szczęściu, że ono może być również kwestią naszego wyboru. Po prostu ja wybieram, że będę szczęśliwa.
2: Ja uważam, że to można w sobie wypracowywać. Oczywiście pozwólmy sobie czasami na to, żebyśmy byli nieszczęśliwi. Poza tym, słuchajcie, stan szczęśliwości bez przerwy przestaje być stanem szczęśliwości. Ja to wiem, bo ja uwielbiam żeberka. Żeberka wędzone, które są gotowane.
1: Stan szczęśliwości i żeberka?
2: Sobie,
1: chyba się Kaśka
2: pogubiła. Obiecałam sobie, nie, że kiedyś jak będę bogata, to sobie kupię 2 kilo takich żeberek.
1: Nie mów mi, że zjadłaś 2 kilo.
2: Zjadłam.
1: Ale mdliło cię przy kilogramie 90
2: nie.
1: Już? A co?
2: No nic. Od tego czasu
1: nie jem żeberek.
2: Długo nie jadłam żeberek. Wędzonych, ale teraz sobie przypomniałam i być może gdzieś jeszcze skoczę, kupię i znowu sobie ugotuję.
1: Ale wiesz,
2: nadmiar jest nienasycony. Ludzie mnie pytają, co byś zrobiła, jakbym była bogata. Ja od razu wiedziałam.
1: 2 kilo żeberek i jadę z tym.

0: Czy wolno zadawać pytania o córkę Dorotę?
1: Wolno.
2: To słuchaj, córka.
0: Judyta jest taka rozkoszna, bo ona tak staroświecko z tym zamartwianiem się o Tosię, swoją córkę, jest pokazana. I nie umiała tej Tosi puścić w świat.
1: Pamiętam, no puściła ją.
0: No puściła ją, tak. Ale teraz chciałam cię właśnie o twoją relację z Dorotą, bo mówiłaś, że kiedyś się kłóciłyście.
1: Ale do dzisiaj się czasami kłócimy.
0: No właśnie, jak wygląda relacja Grochola matka z córką Szelongowską? O tym za chwilę.
3: Autopromocja. Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
4: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
3: I moje najlepsze piosenki.
4: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
3: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Kasia Grochola, matka, Dorota Szelongowska, córka. Mam poczucie, że macie bardzo piękną, siostrzaną relację.
2: Słuchaj.
1: Że wypracowałyście.
2: Przecież my się kochamy i myśmy się zawsze kochały, nawet jak się kłóciłyśmy strasznie. Poza tym ona dojrzewała, a dzieci dojrzewające. Zwracam się do wszystkich matek. Wiecie, co to jest? Kości i hormony, które buzują.
1: Ale mózg w przebudowie.
2: No ale w nigdy w życiu przecież to Dorota była Tosią, prawda? I to jak ja już wypracowałam sobie ten model, że jak córka pyta, czy wyjść, to tak, że zgadzam się, bo ona i tak wyjdzie, to moja córka mi odpowiadała: nie pytam cię o zgodę, tylko informuję. Jak już coś opanowywałam, to się okazywało,
1: że już nie działa, że już tam jest rozwój w innym kierunku. Tak,
2: zresztą pamiętam, że na premierze książki, którą czytała Ewa Telega, Dorota siedziała z tym. To nie tak było, to nie tak było.
1: Czyli mocno czerpałaś ze swoich dialogów z Dorotą.
2: Oczywiście, że tak. Więc wiesz, no, moja córka jest osobą, która sama siebie wybudowała, zadbała o siebie, osiągnęła nieprawdopodobny sukces.
1: To prawda.

0: Kasia Grochola, dalej z nami. Kasiu, Dorota, twoja córka, zarzucała ci, że mało ją chwaliłaś. Tak jak w twojej ostatniej książce, a właśnie, że tak. Adam mówi Judycie, ale przecież ty to się tak rzadko chwalisz.
1: Wiesz, zamartwianie się jest takim objawem, które my starsze pokolenie, brały za miłość.
0: Tak.
1: A dzisiaj się promuje, jestem z tobą, okej, spróbuj. A nie uważaj na siebie.
0: Tak, bardziej i tak wspieram dalej. Cię, tak,
1: bardziej
0: wierzę
1: wspieram
0: w ciebie.
1: Cię, wierzę
0: tak.
1: w ciebie. Używa się takich słów. Za moich czasów nie używali dorośli słowa wierzę w ciebie.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
10: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje, Kasiu Grocholo, małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość? Co poprawia ci nastrój?
2: No mi dużo rzeczy poprawia nastrój.
1: No to dawaj.
2: Książka, film, serial, który muszę obejrzeć do końca, 7 sezonów, więc na 2 tygodnie dziękuję. Do zobaczenia.
1: I tak się wyłączasz? I tak cię zasysa?
2: No wiesz, jak to jest Dr. House, to mnie zasysa, jak to są przyjaciele, to mnie zasysa. Breaking Bad. Nie chciało mnie długo zassać, ale jak zassało. Dobrymi ludźmi spotkania, a mam ich paru obok siebie. Lubię spotkania autorskie, bo tam przychodzą ludzie na ogół, którzy mnie lubią. Więc nie będę się wypierać, że to dla mnie aż takie strasznie nieprzyjemne, jak te 200 osób.
1: Nie no, Kacha, no to jest cudowne, jesteś stworzona do relacji z drugim człowiekiem,
2: to jest,
1: tak?
2: Wiesz, to jest...
1: A poza tym, jak inaczej poznać swojego czytelnika, prawda? No. No jak? Trzeba się spotykać, no. To spotkajmy się z Frankie Goes to Hollywood. Relax. W Radiu Złote Przeboje.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności. W Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Kasiu, dziękuję ci bardzo. Grocholo, ty jesteś naprawdę jak zdrowie. Wierz mi to.
1: Zaprosiłaś mnie i za to ci bardzo dziękuję.
0: Ja przyjmuję te podziękowania w imieniu wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje. Bierzcie grochole i się nią częstujcie, bo ona
1: i
0: działa...
1: wszystkiego dobrego dla was.
0: Tak jest, działa prozdrowotnie.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na otwarty wykład popularno-naukowy. Już 19 maja o godzinie 10 w hotelu Mercure w Jeleniej Górze badaczka i popularyzatorka nauki Agata Kurzyk opowie o biodruku 3D w medycynie. Czy można wydrukować skórę? Dowiedz się, jak naukowcy wykorzystują żywe komórki do tworzenia modeli tkanek, testowania leków i rozwijania medycyny przyszłości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2022.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Rosja nie przedłuży 3-dniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Wreszcie przerwa w maturach. Wczoraj była biologia i filozofia. Zaginiony 14-latek z Holandii odnaleziony w Białymstoku czeka na rodziców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja zapowiedziała, że nie przedłuży rozejmu z Ukrainą ponad obecne 3 dni. Doradca Putina Jurij Uszakow oświadczył, że nie ma też ustaleń na temat ewentualnych dalszych rozmów pokojowych. Zawieszenie broni ma potrwać do poniedziałku. Rosyjski pawilon został dopuszczony do udziału w międzynarodowej wystawie sztuki Biennale w Wenecji i to mimo protestów włoskiego rządu i 22 państw członkowskich Unii Europejskiej. Udział Rosji w Biennale komentuje ukraińska minister kultury Tetiana Bereżna.
16: My w Ukrainie walczymy przeciwko obecności Rosji na kilka sposobów. Pracujemy nad nałożeniem sankcji na osoby związane z rosyjskim pawilonem. Tym bardziej, że wielu z nich ma powiązania z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym oraz z rosyjską propagandą. Obecność tych osób tutaj, na Biennale, jest jak zaproszenie seryjnego mordercy na kolację z przyjaciółmi.
15: Ze względu na unijne sankcje, pawilon rosyjski ma być dziś zamknięty do końca wystawy. Wczoraj była rozszerzona biologia i filozofia, dziś wreszcie przerwa. Trwają matury. Rozmawialiśmy ze zdającymi z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.
17: Jestem dobrze nastawiony.
18: Szczerze mówiąc, nie przygotowywałam się jakoś super, ale no zobaczymy.
17: Łatwiejsze niż próbne, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsze niż w zeszłym roku.
15: Matury wrócą po weekendzie. W poniedziałek o 9 egzamin z rozszerzonej matematyki. Tymczasem 14-latek z Holandii, poszukiwany od miesiąca przez policję w całej Europie, odnaleziony w Białymstoku. Znaleziono go śpiącego pod kocem na przystanku. Prawie rok temu bez słowa wyszedł z domu, wsiadł na rower i zniknął. Wczoraj znalazła go białostocka policja, która dostała zgłoszenie od przechodniów. Nastolatek był wyziębiony, ale nie wymagał opieki lekarzy. Jadą po niego rodzice. Policja więcej szczegółów nie zdradza. Nie wiadomo, dlaczego chłopak uciekł z domu i dlaczego trafił akurat do Białego Stoku. W Oslo pobiegła największa sztafeta świata. Wzięło w niej udział 80 tysięcy osób podzielonych na 15-osobowe drużyny. Holmenkollstafetten to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Norwegii. Ma długą tradycję sięgającą lat 20. ubiegłego wieku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
2: Sporo słońca mamy w to sobotnie popołudnie w paśmie. Od Koszalina aż po Gdańsk, gdzie indziej chmury, z których do końca dnia mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 5 stopni, a najcieplej w Bydgoszczy, tam nawet do 18.
1: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
2: Trzy minuty po godzinie 15:00 to panie i panowie, zaczynamy drugą część tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie zdradzę wam, jaka amerykańska gwiazda dziś świętuje swoje urodziny, no i w jakim stylu, a na dobry początek już teraz coś przyjemnego dla ucha. Various Monks i Zamigotał Świat. To taka ballada dla tych, którzy chcą się po prostu zrelaksować w to sobotnie popołudnie.

To gwiazda, która w wieku 17 lat wygrała 10. edycję konkursu piosenki Eurowizji. To była France Gall w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. 9 dzień maja mamy w kalendarzu, a dziś swoje urodziny świętuje nie tylko piosenkarz, pianista, ale także były bokser, który, słuchajcie, stoczył 24 walki.

A tym artystą jest Billy Joel, który dziś świętuje swoje 77. urodziny. Niedawno zakończył trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, ale już szykuje się na kolejną trasę, tym razem europejską. Teraz jeszcze wszystkiego najlepszego. No a w Radiu Złote Przeboje teraz zabieram was do Stanów Zjednoczonych. To był rok 70, chyba 5, kiedy oni wystartowali ze swoim pierwszym numerem i od razu podbili szczyty amerykańskich list przebojów. No a później to już z roku na rok było coraz to lepiej. Zrobili wielką popularność nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, nawet w Azji i w Japonii. Uwielbiają ich słuchać do dziś. Przed wami Kool & The Gang w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje.

0: To wielki przyjaciel Eltona Johna, zarazem najbardziej barwna postać muzyki lat 80. Boy George, to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 16. Jutro w samo południe rusza nowy program w radiu Złote Przeboje, a przed mikrofonem zasiądzie gwiazda.
1: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój program w radiu Złote Przeboje. Będzie jak dawniej, tylko jeszcze lepiej.
0: Ach, to będzie cudowna podróż do tego, co kochamy najbardziej, czyli do lat 80. i do lat 90. Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje rusza jutro w samo południe, a Beata będzie zdradzała wam nie tylko to, co działo się na różnych scenach, czy to w Polsce, czy to za granicą, ale także zdradzi wam, jak rodziły się jej największe złote przeboje. Zapraszam jutro w imieniu Beaty Kozidrak od 12 do 14 w Radiu Złote Przeboje. No a teraz piosenka, która mam nadzieję podkręci nam to weekendowe sobotnie popołudnie. Samba de Janeiro i Bellini. Samba.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
6: No...
5: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
6: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
7: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się z bliska na gazeta.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
16: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na otwarty wykład popularno-naukowy. Już 19 maja o godzinie 10 w hotelu Mercure w Jeleniej Górze badaczka i popularyzatorka nauki Agata Kurzyk opowie o biodruku 3D w medycynie. Czy można wydrukować skórę? Dowiedz się, jak naukowcy wykorzystują żywe komórki do tworzenia modeli tkanek, testowania leków i rozwijania medycyny przyszłości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska Saksonia 2021-2027.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
18: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

To zespół założony przez siostry 56 lat temu. One do dziś nagrywają i koncertują na różnych zakątkach świata. To Pointer Sisters w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a ja od czasu do czasu lubię was zaskakiwać polskimi dźwiękami. To teraz sięgam po płytę wydaną w 83 roku. To debiutancki album zespołu Ladybug, a piosenka, którą już teraz z wielką przyjemnością wam zagram, powstała wiosną 82 roku. Tekst napisał Andrzej Mogilnicki w hotelu Krakowia. No i chyba wszystko już jasne. Lady Punk, no i Mniej niż zero w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko u nas.

0: zawsze odlatuje przy jego kawałkach. JK, czyli Jamiroquai, w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. A do takich magicznych dźwięków obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16:00. Zatem zostańcie z nami.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
13: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
14: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Reklama. Sobotnie popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. 16:00 na zegarach. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Wycieczkowiec, na którym wykryto zakażenia wirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Linie lotnicze nie mogą podnosić ceny biletu po zawarciu transakcji. Polacy cenią sobie wolne weekendy jak mało kto w Europie, tak mówi statystyka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Statek Hondius, na którego pokładzie wykryto zakażenia groźnym hantawirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Pasażerowie zostaną samolotami odesłani do swoich krajów. Chodzi o blisko 150 osób. W wyniku zakażeń zmarło troje pasażerów. Małżeństwo z Holandii oraz obywatelka Niemiec. Mówi hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
16: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
15: Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa jest absolutnie niewielkie. Linie lotnicze nie mają prawa podnosić ceny biletu już po zakupie, ani dodawać żadnych opłat paliwowych. To wytyczne Komisji Europejskiej. A z powodu drogiego paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza domagała się dopłaty kilkunastu euro. Politycy spierają się w sprawie pożyczki SAFE. Polska podpisała umowę na unijną pożyczkę blisko 44 miliardów euro na cele wojskowe. Umowę krytykuje Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.
17: Klauzule niedozwolone. Nie mamy określonego oprocentowania. Mamy do czynienia z warunkowością na różnych szczeblach realizacji tej umowy.
15: To nieprawda i PiS o tym wie, odpowiada Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
18: Pan Błaszczak mówił, że SAFE jest szansą na rozwój. Już w tym roku to mówił, że to jest utrata suwerenności.
15: Pieniądze mają być wydane na zakupy sprzętu dla wojska i rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dziś pożyczkę w ramach programu SAFE wzięła też Litwa. Coraz mniej osób pracuje w weekendy. Od 2015 roku w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8%. To dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w Europie w weekend pracuje co piąty obywatel. Najwięcej w południowych krajach: Grecja, Malta, Cypr i Włochy.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Sporo słońca teraz w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk. Gdzie indziej chmury, z których do końca dnia na pewno pojawią się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Polsce teraz w Suwałkach 5 stopni, a najcieplej w okolicach Bydgoszczy. Tam termometry pokazują nawet do 18. 3 minuty po godzinie 16:00. Jeśli nie macie żadnych planów na to sobotnie popołudnie, no to gorąco zapraszam Was do słuchania Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już niebawem opowiem Wam o nowym biznesie Eltona Johna w słonecznej Italii. A na dobry początek Tina Turner.

To gwiazda, która jest, słuchajcie, także zapaloną kucharką, także w mediach społecznościowych bardzo często dzieli się swoimi przepisami. Jej popisowe danie to, uwaga, strudel z ogonów wołowych. To była Gloria Gaynor, która już za kilka tygodni świętować będzie swoje 83. urodziny, ale czytając jej wypowiedzi w mediach społecznościowych, jest w doskonałej formie. Już niebawem wyrusza w kolejną europejską trasę koncertową. Tu Radio Złote Przeboje, w to sobotnie popołudnie, 11 minut po godzinie 16. Za to ten dżentelmen każdą wolną chwilę spędza zamknięty w pokoju, bawiąc się kolejkami elektrycznymi. Rod Stewart już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ocznij się na parę chwil.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Idealny kawałek na popołudniową siestę. To londyńska formacja Johnny Head Jazz. Od 40 lat są na scenie. Nie tylko nagrywają nowe kawałki, ale także podróżują po całym świecie koncertując. Już na początku czerwca wyruszają w taką swoją najdłuższą trasę koncertową po Wielkiej Brytanii, która skończy się dopiero pod koniec listopada. Za 28 minut będzie 17. To teraz zespół, którego władze PRL-u zakazały występu, a to wszystko przez występ na festiwalu w Sopocie, kiedy to zespół wykonał ten oto numer. Boniem i Rasputin już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
1: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
11: No...
10: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
11: No dobra, a ty co będziesz robić?
10: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
12: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
16: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
17: Reklama.

Pędzi ten numer niczym bolid Formuły Pierwszej. To oczywiście Sir Elton John, który już we wrześniu w Wenecji otworzy swój pierwszy ekskluzywny klub, gdzie będzie można nie tylko posłuchać muzyki na żywo, ale jak przyznał w ostatnim wywiadzie Elton John, napić się pysznego koktajlu. Artysta ma zamiar tam od czasu do czasu wpadać na małe koncerty, żeby zagrać swoje wielkie przeboje dla swoich gości. No a teraz pora na artystę, który również od wielu, wielu ładnych lat zakochany jest w słonecznej Italii, nawet ma posiadłość na południu Toskanii. Przed wami Sting, no i Anglik w Nowym Jorku.

0: Takie numery podkręcają nam to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To Spiller i Groove Jet, a do takich genialnych kawałków powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek okrotowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: No, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
12: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Reklama.
16: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 17, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
17: Rosyjski dron znaleziony przy granicy z obwodem królewieckim. Przed nami zimna noc, możliwe miejscowe przymrozki. Polski piłkarz Jan Bednarek został obrabowany, grożono mu nożem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niewielki, najprawdopodobniej rosyjski dron został znaleziony niedaleko granicy z obwodem królewieckim. Więcej o kolejnym incydencie z bezzałogowcem wlatującym do Polski ze wschodu, Wawrzyniec Zakrzewski.
18: Ze wstępnych oględzin wynika, że dron, który pojawił się na polu w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim, nie stanowił zagrożenia, co potwierdziły obecne na miejscu służby, policja, prokuratura i żandarmeria wojskowa. Mówi jej rzecznik prasowy, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
19: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadających cech bojowych.
18: Od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie już wielokrotnie dochodziło do naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Czy to przez drony, czy przez tak zwane balony przemytnicze. A najpoważniejszy tego typu incydent miał miejsce we wrześniu zeszłego roku, gdy jednej nocy na teren naszego kraju wleciało znad Białorusi kilkanaście rosyjskich bezzałogowców.
17: Obywatel Polski został objęty nadzorem po kontakcie z hantawirusem, przebywa za granicą. Prawdopodobnie kontaktował się z osobami zakażonymi wirusem na wycieczkowcu Hondius płynącym na Teneryfę. Jak informuje Sanepid, osoba ta nie przebywa w Polsce i nie ma objawów choroby. Uwaga na przymrozki, to będzie znowu zimna noc. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia, czyli najniższego dla 9 województw, głównie północnej i środkowej części kraju. W nocy lokalnie temperatura spadnie do zera, a przy gruncie mróz, -2, -4 stopnie. Za to jutro ma być ciepło do 20 stopni. Podróż pociągiem z Warszawy do Ostrołęki w przyszłym roku zajmie tylko godzinę i 20 minut, a do Łomży godzinę 50, przekazał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. To dzięki modernizacji linii kolejowej numer 29. PKP PLK podały, że w kwietniu tego roku zmodernizowały już blisko 100 km torów. Jeszcze dramatyczna historia naszego piłkarza Jana Bednarka. Reprezentacyjny obrońca został napadnięty i obrabowany, grożono mu nożem. Wczoraj wieczorem zawodnik FC Porto wrócił z żoną i córką do domu z restauracji. Na szczęście nie zaatakowali rodziny Bednarka, ale grozili im nożem. Ukradli dwa zegarki warte łącznie 150 tysięcy euro.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie kraju. Jutro przelotne deszcze jedynie w okolicach Białegostoku i Suwałk. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jutro najcieplej będzie w okolicach Bydgoszczy i Poznania. Tam nawet do 20-22. 3 minuty po godzinie 17:00 to zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Czym swoich fanów uwielbia zaskakiwać Cyndi Lauper, to zdradzę Wam już za kilka minut. A na dobry początek chcemy być sobą jeszcze. No i perfekt.

Zanim stała się sławna, żeby dorobić do kieszonkowego, pracowała w gabinecie, który zajmował się przebijaniem uszu. Zrezygnowała po tym, jak zemdlała podczas próby przekucia ucha klientce. Cyndi Lauper to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, gwiazda, która do dziś zaskakuje nie tylko nowymi produkcjami, czy też na koncertach, ale także kolorami włosów. No ostatnio, jak sprawdzałem jej ostatnie zdjęcie, to miała takie łososiowo różowe. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na zespół, który wpada bardzo często do Polski, nie tylko na pierogi, żurek i schabowego, ale także na koncerty. Przed wami OMD.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na otwarty wykład popularno-naukowy. Już 19 maja o godzinie 10 w hotelu Mercure w Jeleniej Górze badaczka i popularyzatorka nauki Agata Kurzyk opowie o biodruku 3D w medycynie. Czy można wydrukować skórę? Dowiedz się, jak naukowcy wykorzystują żywe komórki do tworzenia modeli tkanek, testowania leków i rozwijania medycyny przyszłości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2022.
15: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
16: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
17: No...
16: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
17: No dobra, a ty co będziesz robić?
16: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
18: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
20: Jak tak, to Allegro.

zespół, który od czasu do czasu odpoczynek łączył z pasją do muzyki. Czas wolny spędzali na pisaniu nowych utworów i eksperymentowaniu z dźwiękami w studiu nagraniowym, co tak naprawdę traktowali jako relaks, a nie jako przymus. To Bee Gees w to późne sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 18, a to teraz pora na gwiazdę, która, słuchajcie, dwukrotnie ogłaszała bankructwo, przyznając, że straciła fortunę, między innymi przez zakupoholizm. A ten numer nie chciała wydać na żadnej płycie, dopiero ktoś z przyjaciół powiedział, że to może być wielki hit, no i postanowiła umieścić go na płycie. No i co? I stał się wielkim przebojem i znakiem rozpoznawczym tej gwiazdy. Toni Braxton już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: znaleźć. Romantycznie nam się zrobiło w to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Glenn Madeiros, Mariusz Stelmaszczyk też się rozmarzył przy tej piosence.
1: Oj, dzień tak, dobry. Rozpłynąłem się prawie, proszę pana.
0: Co będzie po 18, bo wiem, że takich nastrojowych numerów też nie zabraknie.
1: I będzie nastrojowo, i będzie też wesoło, będzie też naprawdę bardzo, bardzo bogato, bo to wieczór z Freddie Mercurym, tak jest. Mnóstwo anegdot, ciekawostek. Dowiecie się, jak wyglądała jego współpraca z Davidem Bowiem. I też dowiecie się o tym, że Freddie Mercury to też był niezły imprezowicz. Ile wydawał na imprezki i jak sprowadzał swoich gości? No to wszystko już za chwilę.
0: Gorąco was zapraszam na ten sobotni wieczór. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk. Cudownych chwil ze złotymi przebojami wam życzę.

0: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
1: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na otwarty wykład popularno-naukowy. Już 19 maja o godzinie 10 w hotelu Mercure w Jeleniej Górze badaczka i popularyzatorka nauki Agata Kurzyk opowie o biodruku 3D w medycynie. Czy można wydrukować skórę? Dowiedz się, jak naukowcy wykorzystują żywe komórki do tworzenia modeli tkanek, testowania leków i rozwijania medycyny przyszłości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Reklama.
10: Sobota, 18 i czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Peter Modzior został już premierem Węgier w Budapeszcie Fiesta. Parada równości przeszła Piotrkowską w Łodzi, domaga się równości małżeńskiej. Widzew wygrał arcyważny mecz z Lechią, teraz to Lechia jest bliżej spadku z Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Węgry mają nowego premiera. To Peter Modzior, który zastąpił po 16 latach Viktora Orbana. Ludzie wreszcie dostali powiew świeżego powietrza, tak komentują to ludzie zgromadzeni przed gmachem węgierskiego parlamentu. Zbierali się na placu Kossutha już od rana.
12: Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji. Zdecydowanie. Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej.
11: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę wybierze się do Polski. Kilkaset osób przeszło ulicami Łodzi. To 15. Parada Równości. W tym roku ma hasło Równość bez dwóch zdań. Upominamy się o wolność i prawa obywatelskie dla każdej osoby, ale najważniejszy postulat to równość małżeńska, mówią uczestnicy. Przeszli ze Starego Rynku przez centrum Łodzi i południowe Bałuty, by wrócić na Stary Rynek, gdzie zorganizowano tak zwane miasteczko równości. W Katowicach owce po raz kolejny zastąpią kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta.
13: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
11: Mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta. Widzew wygrał z Lechią 3-1 i uciekł ze strefy spadkowej. Awansował na 12 miejsce, ale w dolnej połowie tabeli nikt nie może spać spokojnie. Różnica między 9 a 16 zespołem to tylko 3 punkty. Grają teraz Jagiellonia z Pogonią, a wieczorem Górnik Zagłębie. Poważna kraksa na trasie wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. 25 km przed metą na śliskiej nawierzchni jeden z kolarzy się wywrócił, a po nim jeszcze wielu innych zawodników. Wygrał Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Polaków w stawce Giro nie ma.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Jutro w niedzielę będzie pogodniej. W całym kraju nie powinno być chmur i też nie powinno padać. Ten przelotny deszcz może pojawić się od czasu do czasu na wschodzie. Jutro też około 19 i 20 stopni. Sobotni wieczór, minęła godzina 18 i proszę Państwa, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, oj, będzie się działo. Mnóstwo ciekawostek, anegdot związanych z zespołem Queen, a także Freddie Mercury. Mariusz Stelmaszczyk jestem i ruszamy. Pan Freddie, oddaję mu głos już teraz.

0: Czas gwiazd.
1: W 1981 roku ukazuje się wspólny singiel Queen i Davida Bowiego Under Pressure. Ten numer powstał w sumie przypadkowo. Muzycy wpadli na siebie w studiu szwajcarskim Montreux. Panowie z Queen pracowali wtedy nad swoją 10. płytą Hot Space, a David Bowie nagrał piosenkę do horroru Ludzie Koty.

0: Ale podczas wspólnej sesji nagraniowej nie było tak łatwo. Każdy z artystów miał swoją własną wizję wspólnej piosenki. Ostatecznie muzycy Queen ulegli i zrealizowali pomysł Davida Bowiego. Co ciekawe, David Bowie i Freddie Mercury nigdy nie mieli okazji zaśpiewać Under Pressure na żywo razem. Ten numer dostał też drugie życie. 9 lat później, kiedy to raper Vanilla Ice wysamplował jego fragment w swoim przeboju Ice Ice Baby.
1: Vanilla Ice Ice Baby.
2: Yo, yo, it's the remix.
0: Zrobił to oczywiście bez zgody, a cała sprawa skończyła się w sądzie. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz gramy w całości Queen, David Bowie, Under Pressure.

Zresztą na temat ich znajomości można znaleźć wiele miejskich legend. Podobno kiedy wokalista Queen chciał się spotkać ze swoją znajomą, a nie chciał być rozpoznawany, przebierał się za kobietę. I want to break free. I want to break free. W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek z 1986 roku, napisany przez perkusistę Rogera Taylora na potrzeby filmu Nieśmiertelny, a więc EK.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
16: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
15: Serio? Też na wysokie kwoty?
16: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
17: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
18: Cześć, siostrzyczko.
19: Gratulacje.
18: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
19: Ania.
18: Po mamie byłaby z siebie dumna.
19: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
18: Obiecuję.
20: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama.

0: Czas gwiazd.
1: Wiele emocji wzbudzały też imprezy, na które zapraszał Freddie Mercury. Na wielu takich balangach gości przyjmowali nadzy kelnerzy, w basenie odbywały się zapasy modelek, zapraszano też drag queen, a także wielu znanych artystów, jak Davida Bowiego, Roda Stewarta, czy też panów z zespołu The Rolling Stones, Keitha Richardsa i Micka Jaggera.

Jednak ówczesną opinię publiczną najbardziej wzburzyła informacja, że Freddie Mercury pozwolił sobie zabrać księżnę Dianę do gejowskiego klubu. Media wrzały, a księżna już wtedy szła z duchem czasu i wspominała, że właśnie tam bawiła się najlepiej.

w Radiu Złote Przeboje teraz czas na prawdziwy stadionowy przebój, który stworzył Brian May zainspirowany koncertami. Tak jest, postanowił, że zespół Queen potrzebuje prawdziwego stadionowego kawałka, który bardzo łatwo wpada do ucha, no i też ma bardzo charakterystyczny rym. No to słuchamy. Queen, We Will Rock You.

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Reklama.
17: Dzień dobry, dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Estelmaszczyk melduje się za sterami Radia Złote Przeboje. Dzisiaj mnóstwo anegdot związanych z Freddie Mercurym, a nie wiem, czy też wiecie, że to był naprawdę zacny imprezowicz. Ale o tym za parę chwil. Teraz posłuchajcie Radio Gaga, Queen w Radiu Złote Przeboje.

Jeśli chodzi o Freddiego Mercury'ego, można powiedzieć, że swoją wczesną młodość spędził na walizkach. Jego rodzina dosyć szybko uciekła do Indii, a potem do Wielkiej Brytanii, gdzie muzyk postanowił ostatecznie porzucić swoje prawdziwe imię i nazwisko, czyli Farhad Bulsara. Swoją drogą też wokalista Queen, który jak zawsze wydaje nam się wielką gwiazdą rocka, też akurat przypominał często stereotypowego, zamkniętego introwertyka. I want to break free. Przykład, bał się dziennikarzy. Uważał, że mogą dokopać się i odkryć się skrywane niepowodzenia, lęki czy też frustracje. Z drugiej strony natomiast, kiedy spotykał się z przyjaciółmi, zapraszał ich do swojej rezydencji i organizował szalone zabawy. Do historii przeszły jego 39. urodziny, które odbyły się w monachijskim klubie. Freddy zainwestował w najdroższe jedzenie, napoje oraz używki. Na to wszystko poszło około 500 tysięcy funtów. Dużo? Nie dla lidera Queen, który podczas całego życia wydał skromne 5 miliardów funtów na imprezki. Na w Radiu Złote Przeboje. Już teraz. We are the champions. Dajcie głośniej.

0: Czas gwiazd.
1: W 1979 roku zespół Queen wydaje na singlu piosenkę Don't Stop Me Now. To drugi singiel promujący siódmą płytę tej brytyjskiej kapeli pod tytułem Jazz. Ten numer usłyszymy chociażby w komediowym horrorze Wysyp żywych trupów, no i jest to też kawałek, który na szczęście nieskutecznie chcą nam obrzydzić twórcy reklam. Swego czasu mogliśmy go znaleźć w spotach pewnej sieci telefonicznej oraz też pewnego portalu aukcyjnego.

A jeśli chcecie posłuchać się tego przeboju w wersji z dodatkowymi partiami gitar, no to znajdziecie ją na zremasterowanej wersji krążka Jazz, wypuszczonej w 2011 roku. Warto też wspomnieć o Don't Stop Me Now, wyraźnie cięższej aranżacji, którą zresztą usłyszycie na ścieżce dźwiękowej do obsypanego Oscarami filmu Bohemian Rhapsody. A my w Radiu Złote Przeboje słuchamy właśnie Don't Stop Me Now.

0: reklama.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
0: Reklama.

Freddie Mercury dla wielu był prawdziwą gwiazdą, showmanem, facetem, który robił z publicznością co tylko chciał, czego dowodem chociażby był kultowy koncert Queen na Wembley.

Freddy kochał imprezować, organizować się też domówki za absurdalne wręcz kwoty. Mimo to Freddie Mercury był też bardzo nieśmiałym facetem, który unikał także wywiadów. Można też powiedzieć, że wokalista Queen najbezpieczniej czuł się w towarzystwie swoich kotów. Oh, you gonna let it all hang out, fat bottom girls, you make the rockin' world go round. Był taki czas, że w jednej ze swoich posiadłości opiekował się w tym samym czasie 10 futrzakami naraz. Był w nie tak zapatrzony, że to właśnie swoim pupilom zadedykował swój pierwszy solowy album Mr. Bad Guy.

brzmieniowo najbliżej mu płycie Hot Space grupy Queen, gdzie był nasycony typową dla lat 80. elektroniką, jednak tutaj zdecydowanie przemawia bardziej dyskotekowy, popowy klimat niż gitarowy. W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek I Was to Burn Love You, piosenkę, która ma wersję bardziej klubową z solowego krążka Mr. Bad Guy oraz bardziej rockową i stadionową, wydaną nieco później na pośmiertnej płycie Freddiego Mercury'ego, a w zasadzie to zespołu Queen. My słuchamy tej pierwszej.

0: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Reklama.
9: Godzina 20 minęła, sobotni wieczór, no i myślę, że to jest dobry moment, żeby dać nieco głośniej, bo przypominam, dzisiaj wieczór z Freddie Mercurym. Mariusz Stelmaszczyk, witam się ponownie. Queen, I want to break free już teraz.

Czas gwiazd. W 1989 roku zespół Queen wydaje swój 13 krążek zatytułowany The Miracle. I to na nim znajdziemy przede wszystkim I Want It All. Album powstawał w ciężkim dla muzyków czasie. Po pierwsze, gitarzysta Brian May nie mógł dojść do siebie po rozwodzie, jednocześnie zmagał się z depresją. Po drugie, wokalista Freddie Mercury dwa lata przed premierą tego krążka dowiedział się, że ma AIDS. W tym czasie o jego chorobie wiedzieli tylko jego bliscy, w tym członkowie zespołu Queen. Co ciekawe, pierwotnie ta płyta miała nosić tytuł The Invisible Man, od tytułu jednego z promujących ją singli, ale muzycy zmienili tytuł na zaledwie 3 tygodnie przed premierą. I tutaj też kolejna ciekawostka, The Miracle to także ostatni album Queen z wizerunkami członków zespołu na okładce. A my słuchamy I Want It All w Radiu Złote Przeboje. I want it all.

Czwarta płyta Queen, czyli A Night at the Opera, ukazuje się w 1975 roku. To właśnie z niej pochodzi legendarna kompozycja Bohemian Rhapsody.

Sesja nagraniowa czwartej płyty Queen, czyli A Night at the Opera, kosztowała 40 tysięcy funtów, czyli przeliczając na dzisiejsze 350 tysięcy funtów. I w momencie premiery był to najdroższy album w historii muzyki rozrywkowej. A na co poszła ta kasa? Ano chociażby na nagrania w 6 różnych studiach, przy czym część nagrań odbywała się jednocześnie w 3 różnych miejscach.

Ba, nagrywanie samego Bohemian Rhapsody trwało aż 3 tygodnie i odbywało się aż w 5 różnych studiach. Muzycy Queen śpiewali swoje partie wokalne przez kilka dni, po 12 godzin dziennie. Łączy w sobie elementy śpiewu a cappella, balady operowej czy też hard rocka. Za napisanie Bohemian Rhapsody od początku do końca odpowiadał naturalnie Freddie Mercury. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz mam dla Was kawałek też niezwykle ważny. The Show Must Go On. We'll be right back.

0: do.
1: Czas gwiazd. 24 listopada 1991 roku umiera Freddie Mercury. Wokalista Queen odchodzi wieczorem w swoim domu w Londynie. Freddie umiera na grzybice zapalenia płuc. Jest ono związane z osłabieniem odporności wywołanym AIDS. Mercury zmagał się z chorobą od początku lat 80. i przez cały ten czas trzymał ten fakt w tajemnicy. Chociaż tabloidy aż huczały od plotek na temat jego stanu zdrowia. Oficjalne oświadczenie na temat AIDS wokalista Queen wydał zaledwie na tydzień przed śmiercią. Pogrzeb artysty był kameralny i krótki. Uroczystość trwała zaledwie 25 minut i odbyła się zgodnie z zasadami zaratusztrianizmu, którego Freddie był wyznawcą. W pogrzebie wzięło udział tylko 35 osób, w tym przyjaciele artysty, członkowie Queen oraz Elton John. A w Radiu Złote Przeboje już teraz Queen, Bohemian Rhapsody. Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i słyszymy się jutro po 17.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama. Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
9: W wielu miejscach długi majowy weekend jest takim symbolicznym startem sezonu turystycznego. Gdzie zatem zawędrujemy dziś? Sprawdźcie zostając z nami z Radiem Złote Przeboje na 106 i 2 FM przez najbliższą godzinę. Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie. Zaczynamy program Tydzień w Jeleniej Górze. Ale nie tylko o tym, co w naszym mieście się dzieje, będziemy rozmawiać. Zajrzymy także do Kowar, a dokładniej do Muzeum Sentymentów, które za chwilę, już za moment, będzie obchodziło swoje kolejne urodziny.
10: 21 czerwca będą 8 urodziny Muzeum Sentymentów. I przez te 8 lat z 6 pokoi zrobiło się w tym roku już 17 pokoi tematycznych.
9: Z czego w tym sezonie dwie nowości, o których usłyszycie dosłownie za kilka chwil. Dobre wiadomości mamy także dla miłośników aktywności rowerowych.
11: Nowy odcinek cyklostrady w regionie oficjalnie został otwarty 1 maja. To trasa od Złotoryi w stronę Zamku Grodziec przez gminę Pielgrzymka.
9: Nie tylko o rowerach jednak będzie w Radiu Złote Przeboje, będzie także o motocyklach, które coraz liczniej przy okazji sprzyjającej pogody i startu sezonu pojawiają się na jeleniogórskich drogach. Miniony tydzień to ważny moment, bowiem ruszyła kolejna odsłona jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na rok 2027.
12: 4 600 000 zł, czyli jest to pula, która już w sposób znaczący wpływa na to, jakie projekty będziemy mogli zgłaszać.
9: Zapowiada prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak. Szczegóły już za kilka chwil, a teraz w naszej audycji czas już na pierwszego dziś gościa. Zapraszam, zaczynamy.
8: Tydzień w Jeleniej Górze.
9: Dzień dobry, Andrzej Olszewski. Teraz z nami kierownik Muzeum Sentymentów w Kowarach.
10: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
9: I jak tam? Wiosna zagościła już i Kowary rozkwitły, czy jeszcze nie?
10: Tak, Kowary już rozkwitły, już jesteśmy nawet po pierwszej imprezie motoryzacyjnej na dziesięciolecie jeleniogórskich klasyków, jaka miała miejsce w Kowarach na koniec kwietnia. No i można powiedzieć, że od tej imprezy zaczął się nowy sezon 2026.
9: Będziemy dziś zachęcać do tego, żeby będąc w Kowarach, ale nie tylko będąc w regionie, do Kowar po prostu podjechać, zobaczyć co ciekawego się tam dzieje, szczególnie z perspektywy Muzeum Sentymentów, które się zmieniało. Ten czas jesienno-zimowy, który już na szczęście z mojej perspektywy za nami, to jest taki moment, w którym ty masz przestrzeń do tego, by podziałać w takich obszarach, które ze względu na codzienną obecność turystów nie zawsze są możliwe i dostępne. Tutaj to był taki czas, w którym te zmiany zaszły. Zapowiadało się już wcześniej, że będą nowe przestrzenie, będą nowości. Co więc nas zaskoczy w tym sezonie w Muzeum Sentymentów, jeśli będziemy po raz pierwszy albo też po dłuższej przerwie wrócimy?
10: Tak, w okresie zimowym muzeum czynne jest tylko w weekendy, więc ten czas tygodniu wykorzystuję zawsze na rozwój wystawy. 21 czerwca będą 8 urodziny Muzeum Sentymentów i przez te 8 lat z 6 pokoi zrobiło się w tym roku już 17 pokoi tematycznych. Aby na ten sezon udało się dokończyć coś rozpoczętego już w zeszłym roku, ale różne perypetie życiowe mi nie pozwoliły na otwarcie ich rok temu. To nowe przestrzenie to jest wypożyczalnie kaset wideo, nawiązanie do takiej historii popkultury lat 90. oraz kafejka internetowa, czyli już wchodzimy na przełom lat, na przełom wieków. Jeśli chodzi o kafejki internetowe, no a też już można powiedzieć, że jest to historią, bo teraz przecież internet mamy wszyscy przy sobie w telefonach, więc taki biznes też przepadł w związku z rozwojem sieci internetowej.
9: No i to kolejna podróż w czasie, kolejny wehikuł czasu dla tych, którzy pamiętają te miejsca. Młodzież, no to pewnie będzie w dużej mierze zetknięcie z nowością, czymś nietypowym, bo jeśli oni słyszą zapewne wypożyczalnia filmów, no to pojęcie kojarzą, bo w serwisach streamingowych dzisiaj też filmy można wypożyczyć, no ale te wypożyczalnie, które pamiętamy sprzed kilkudziesięciu lat, no to zgoła inne miejsca były.
10: Tak, były często też nawet na osiedlach, czy w blokach, mówię, nawet w mieszkaniach czasami ludzie prowadzili takie wypożyczalnie kaset wideo, bo to nie wymagało wbrew pozorom jakiejś dużej przestrzeni, a na małym pomieszczeniu można było zgromadzić setki filmów, często jakichś, no, powiedzmy, że w miarę świeżych, które nie dużo wcześniej były w kinach. Wypożyczenie kosztowało wtedy jakieś, powiedzmy, 3 zł. Bo takie czasami widuję na tych okładkach kaset naklejki z takimi cenami. Też trzeba było się na kasety zapisywać na dane filmy i też czekać czasami tygodniami. Ważne było, żeby też kasetę przewinąć, bo jeśli ktoś oddał nieprzewiniętą do początku, to płacił karę. No dużo osób sobie to zaczyna tutaj przypominać podczas zwiedzania tej, no niedużej wystawy, ale mówię, przypominając je taki właśnie początek, powiedzmy, lat 90., kiedy każdy próbował jakiś swoją małą działalność prowadzić, nawet w domu czy w mieszkaniu.
9: No to jeśli w Muzeum Sentymentów taka przestrzeń, która, jak zakładam, jest namiastką tej wypożyczalni, się pojawiła, no to też jakiś katalog filmów jest dostępny. Tak to działa, czy to tylko przestrzeń, która ma odwzorowywać te miejsca?
10: Zarówno ma odwzorowywać, czyli są okładki kaset, czy kasety na regaliku, są plakaty, ale są też jakieś nietypowe odtwarzacze wideo, czy nietypowe nawet telewizory, które udało się gdzieś pozyskać w ciągu tych ostatnich lat. Ale też udało się złapać kiedyś na Jarmarku Staroci katalogi kaset wideo chyba z 91 roku, jak pamiętam. No i w tym katalogu są też setki tytułów, które wypożyczalnie mogły zamawiać od jakiegoś dystrybutora ogólnopolskiego, no i potem wypożyczać je po prostu osobom, swoim klientom.
9: To będziemy mogli przejrzeć te tytuły, które być może w wypożyczalniach wiele lat temu sięgaliśmy, które oglądaliśmy później w zaciszu naszych domów, więc taka filmowa podróż przed nami, ale też komputerowa, internetowa. No ja z rozrzewnieniem niezmiennie wspominam te czasy, kiedy z lekcji się uciekało właśnie do kafejek internetowych, żeby pograć, no bo to była jedna z niewielu okazji, żeby z tym internetem się połączyć i zmierzyć z kolegami. Więc pytanie, czy w Muzeum Sentymentów też taka możliwość będzie teraz?
10: No, połączenia internetowego nie ma, bo to nie o to tu chodzi, że tak jak już powiedziałem, każdy ma internet w swoim domu czy w swoim telefonie, więc tutaj nie udostępniamy internetu, żeby też nie było jakichś dziwnych pomysłów ze strony klientów, bo też mogą takie bywać.
9: No tak, to ryzykowne posunięcie.
10: Też przewidywać, ale są to komputery właśnie z przełomu wieków, na których można zagrać też albo zobaczyć po prostu jakieś demo gry, które wtedy były popularne, typu na przykład GTA 1. To taka moja z kolei, moje wspomnienie, kiedy właśnie mając kilkanaście lat, mówię, dziesiątki godzin tą grę jakby zmarnowałem, powiedzmy tak, kiedyś, można tak powiedzieć, ale jest to też jakieś wspomnienie z lat takich nastoletnich dla wielu osób, nie tylko dla mnie.
9: A co jeśli chodzi o eksponaty w tym miejscu? Trzeba było poszukiwać, czy w cudzysłowie szyłeś z tego, co już w muzeum wcześniej się pojawiało?
10: Troszkę tak, troszkę się udało jakby przerzucić, bo na przykład telefony komórkowe też tam się znalazły, bo telefony komórkowe do tej pory były na wystawie nawiązujące bardziej do lat 80. i początku 90., czyli w pokoju takim dziecięco-młodzieżowym, i dużo osób zwracało mi uwagę, że to tutaj nie pasuje, więc też te eksponaty jakby zostały wykorzystane, ale też w międzyczasie udało się zdobyć na przykład ZX Spectrum, czyli taki kolejny obok Atari czy Commodore komputer początku lat 90., który też można zobaczyć na tej wystawie. Co tam jeszcze, mówię, te monitory, chociażby CRT, mówię, one były w każdym domu, zajmowały bardzo dużo miejsca na biurkach czy w biurach, po prostu w zakładach pracy. No ale w pewnym momencie zostało to wszystko jakoś wyrzucone na śmietnik i teraz niestety trudno jest to znaleźć. Ja już kiedyś powiedziałem, że jeśli chodzi o Muzeum Sentymentów, to najłatwiej było zrobić tą wystawę związaną z dekadą lat 80. Bo mimo, że to była taka kryzysowa dekada, to jednak te rzeczy, które były ciężko zdobyte, one czasami jeszcze do dzisiaj są w domach. Czy to są suszarki, czy jakaś pralka Frania, czy inne tam fanty, no to jeszcze w domach można spotkać. A rzeczy z lat 90., początku 2000, technologia tak szybko się zmieniała, że było to na bieżąco wyrzucane z domów. I wbrew pozorom z tej właśnie najtrudniej było mi zrobić wystawę z tych lat 90. i początku 2000, co może się wydawać trochę dziwne, bo jest to nieodległa przeszłość, ale jednak jest to trudne, ponieważ tak jak powiedziałem, na bieżąco było wymieniane na nowe. Jeśli mieliśmy taki monitor wielki, za chwilę się pojawił jakiś płaski, szybko go zamienialiśmy, ten większy zajmował nam miejsce w piwnicy czy gdzieś w pokoju, na szafie, zakurzył się i ostatecznie lądował na przoku i tak bardzo dużo osób też to wyrzuciło. A teraz przez retromaniaków też takich graczy, którzy mają teraz powiedzmy 30-40 lat, no to też z sentymentu wracają do tych gier z lat 90. czy 2000 i taki przywracają sobie te komputery, więc też ciężko gdzieś znaleźć w rozsądnych cenach te monitorki, na przykład na aukcjach internetowych.
9: Jakie jeszcze nowe eksponaty będzie można zobaczyć w tych dwóch nowych pokojach w Kowarskim Muzeum Sentymentów? O tym nasz dzisiejszy gość Andrzej Olszewski opowie już za kilka minut. Będą także inne tematy w Radiu Złote Przeboje. Będziemy sprawdzać kulisy jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego. W minionym tygodniu ruszyła kolejna edycja, odsłona 2027. Ile będziemy mieli do dyspozycji, w jaki sposób te środki będzie można wykorzystać? O tym usłyszycie za moment. A teraz o najważniejszych wydarzeniach minionego tygodnia opowie jak zwykle Bogdan Widawka.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
11: Witam, a zaczynamy od podsumowania majówki. Na drogach Kotliny Jeleniogórskiej panował wzmożony ruch. O szczegółach opowie podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
5: W tym okresie doszło do jednego wypadku drogowego oraz kilkunastu kolizji. Ich głównymi przyczynami były niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.
11: O majówce mówiła podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. A wielu maturzystów majówkę wykorzystało jako relaks przed poniedziałkowym egzaminem z języka polskiego. Jakie tematy maturzyści na polskim przyjęliby z radością? O to pytał nasz reporter tuż przed pierwszym egzaminem.
6: Najgorzej dziady.
13: Tak, o najgorzej chyba dziady, właśnie dziady.
14: Ja bym chciała lalkę, tak mi się wydaje, bo jednak ona jest bardzo taka wielowątkowa, więc można ją wszędzie wcisnąć. I Zbrodnie i kary, bo ją akurat przeczytałam.
15: Lalka może być wesele w sumie.
14: Wesele.
15: Przedwiośnie też by mogło być, to też jest fajna lektura.
11: Dziś już wiemy, że nie dziady, a właśnie lalka, właśnie przedwiośnie i chłopi. Między innymi oczywiście. Na Dolnym Śląsku do matury przystępuje blisko 23 tysiące uczniów, a w skali całego kraju to jest nawet 345 tysięcy. Dolny Śląsk przeznaczy 1 000 000 zł na wsparcie pszczelarzy. Na przykład pasieki z powiatu dzierżoniowskiego będą mogły pozyskać środki na zakup specjalistycznego pokarmu dla pszczół. Powstaną też kolejne pasieki edukacyjne, mówi Natalia Gołąb z Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
16: W zeszłym roku była to ilość 80 tysięcy kilogramów. Mamy nadzieję, że w tym roku ilość pszczelarzy, którzy skorzystają z tego, będzie jeszcze większa.
11: Ale nie skończy się wyłącznie na zakupie specjalistycznego pokarmu dla pszczół.
16: Powstaną nowe pasieki, będzie możliwość zakupu nowych uli, domków do apiterapii, czy też tablic informacyjnych.
11: Odbędą się również imprezy branżowe dla hodowców z całego Dolnego Śląska. W przeglądzie wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze teraz coś dla miłośników rowerów. O nadstawienie ucha proszę wszystkich fanów rowerów w Kotlinie Jeleniogórskiej. Przybywa tras rowerowych na Dolnym Śląsku. Nowy odcinek cyklostrady w regionie oficjalnie został otwarty 1 maja. To trasa od Złotoryi w stronę Zamku Grodziec przez gminę Pielgrzymka. Cała cyklostrada ma liczyć około 2000 długodystansowych tras rowerowych, ale tworzenie jej wymaga czasu, podkreśla oficer rowerowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Piotr Nowicki.
6: Cały proces projektowania i budowy zaczął się 3-4 lata temu, kiedy zatwierdzono zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie.
11: No niektóre dolnośląskie gminy wciąż czekają na decyzje PKP dotyczące przekazania terenów po nieczynnych liniach kolejowych, po których poprowadzone mają być rowerowe trasy. I tym tematem kończymy przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję. Oddaję głos Igorowi Kociubińskiemu.
8: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
9: Bardzo dziękuję, Bogdan. Zatem wracamy do naszego gościa. Przypominam, jest nim dziś w programie Radia Złote Przeboje Andrzej Olszewski, kierownik Muzeum Sentymentów w Kowarach.
8: Jeleniogórzanie z pasją.
9: Pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy o gromadzeniu tych eksponatów, wspominałeś, że bardzo doceniasz inicjatywę mieszkańców, gości czy turystów, którzy mówią, że mają, że przywiozą, że mogą coś ofiarować, ale że nie wszystko się nadaje, nie wszystko pasuje, nie na wszystko jest też miejsce. Jeśli więc chodzi o te nowości, czyli kafejkę internetową i wypożyczalnię, to czy to są ekspozycje już z twojej perspektywy tak definitywnie zamknięte, czy na przykład są rzeczy, które jeszcze mogłyby się przydać, których ewentualnie byś poszukiwał?
10: Jeśli udałoby się znaleźć po prostu lepszy egzemplarz danego monitora czy komputera, to jak najbardziej zostanie wtedy podmieniony jakby na tej wystawie, ale na ten moment już jakby tak nie poszukuję, no bo powiedzmy, że jest ta wystawa gotowa, więc, więc można już zobaczyć, czy to jakiś stary laptop, nowy kanciasty z początku też powiedzmy lat 2000 ze starymi systemami operacyjnymi, to już no powiedzmy jest na wystawie, więc jeśli mówię, coś by się faktycznie znalazło, ktoś by miał coś takiego zbędnego w domu, no to jak najbardziej można się do nas odezwać, ale najpierw odezwać się właśnie czy to telefonicznie, czy mailowo, ponieważ no faktycznie fabryka dywanów po tych 8 latach okazało się, że nie ma ścian gumowych, więc niestety nie jestem w stanie wszystkiego przyjmować i gdzieś magazynować, bo po prostu sam się już zacząłem o te niektóre rzeczy potykać i potem musiałem robić selekcję danych rzeczy i te po prostu lepsze tylko pokazuję na wystawie, a gorszych już nie magazynuję.
9: Jasne, a obiekt wcale nie mały, więc cieszy, że pęka w szwach, no bo to oznacza, że będziemy mieli jeszcze więcej powodów do odwiedzania Muzeum Sentymentów. Zawsze przeglądając media społecznościowe muzeum, trafiam na komentarze, które jakby w telegraficznym skrócie to są informacje, że byłam, ale chętnie wrócę. Więc tych, którzy byli, zapraszamy ponownie, bo oczywistym jest fakt, że zapraszamy tych, którzy jeszcze nie widzieli. Okazja do tego, by zobaczyć nowe przestrzenie i troszkę odświeżyć sobie też to, co było dotychczas. No a tych, którzy nie byli, no to zachęćmy, mówiąc, co jeszcze można w Muzeum Sentymentów zobaczyć, bo te dwa pomieszczenia to dwie nowości, no ale tych pokoi, jak wspomniałeś, jest już na tyle dużo, że poszukując takiej metafory do domu, to nie jest to już kilkupokojowe mieszkanie, tylko willa.
10: Tak, obecnie muzeum chyba zajmuje około już 1000 m2. Też mnie, ja mówię często, że mnie trochę poniosło z tą wystawą, no bo to 8 lat temu było 6 pokoi, więc jeśli ktoś był tutaj 8 lat temu, zobaczył 6 pokoików, niezagospodarowany korytarz, bez wystawy, na przykład grafik związanych z fabryką dywanów i przyszedłby teraz do muzeum, porównując sobie, co tutaj się zmieniło przez te 8 lat, no to tak jak mówię, z 6 pokoi jest 17, w tym roku te dwa, bo w poprzednim roku została przeniesiona kasa na parter, żeby był też większy sklep z pamiątkami. Rok wcześniej powstała klasa szkolna i przedszkole. Tak co roku starałem się coś dokładać, albo jeden, albo nawet dwa pokoje. Raz to było pojedyncza mała łazienka, raz to był na przykład kino razem z pokojem dużym sportowym. Potem w międzyczasie jakieś wystawy, więc korytarz też został zagospodarowany praktycznie, no myślę, że w 90% już ciężko coś tutaj kolejnego wcisnąć, żeby tego miejsca jakby, jak ja to mówię, nie zagracić, nie przesadzić z tymi eksponatami, więc serdecznie zapraszam te osoby, które były wcześniej kilka lat temu do odwiedzenia ponownego. ponieważ dużo na wystawie się zmieniło, dużo eksponatów przybyło, takich często też nietypowych i niespotykanych w domach, czy nawet w innych muzeach.
9: I ciekawostką jest też sam obiekt, czyli budynek dawnej fabryki dywanów w Kowarach. Budynek, który od lat zdobi mozaika. No, z każdym rokiem niestety coraz mniej, ale to temat, który ostatnio zrobił się głośniejszy. No bo jest taka inicjatywa, by jednak ten eksponat, bo myślę, że takim hasłem te ściany można określić, odratować albo przynajmniej zabezpieczyć tak, by nie niszczał, a niszczeje.
10: Dokładnie, ja też jestem jednym z takich tutaj orędowników, nawoływaczy do renowacji tej ściany, ponieważ jest to taka wizytówka miasta. Niestety w ostatnim czasie bardzo duży fragment mozaiki wraz z tynkiem odpadł od ściany i też właśnie wrzuciłem zdjęcia o postępującej degradacji, wrzuciłem to w media społecznościowe, właśnie dlatego znowu się chyba zrobiło ostatnio o tym głośno, zaczęło o tym znowu pisać gazety, media. Planuje się tutaj jakieś spotkanie z konserwatorem zabytków i z obecnym właścicielem obiektu, bo obiekt jest własnością prywatną. Będziemy próbować namawiać właściciela o jakieś udostępnienie tej ściany, żeby podjąć działania ratunkowe, ponieważ jest to zabytek i no, eksponat, zabytek taki na skalę, na pewno na skalę kraju, może nawet na skalę europejską. Nie ma czegoś takiego drugiego, nikt nie słyszał, żeby ktoś się w ogóle ułożył dywan z kafelków szklanych o wielkości 8x9 metrów na ścianie, nawiązujący do wzornictwa perskich dywanów, czyli historii całej fabryki dywanów, która powstała tutaj oficjalnie w 1854 roku. Jest to naprawdę świetna historia, charakteryzująca to miasto i odróżniająca od innych miasteczek w skali kraju, powiedzmy. Tylko tutaj jakby ten temat najbardziej pasuje, bo ktoś się kiedyś wymyślił, że nazwą własną fabryki dywanów była nazwa miasta.

0: objazdowo z dywanami po wioskach i mówią, że to są dywany kowarskie.
1: No proszę, czyli macie wyrobioną markę.
0: Dokładnie, marka jest do dzisiaj wykorzystywana, nawet powiedzmy przez takich naciągaczy. No i starsze osoby mogą się nabrać, bo po prostu nie wiedzą, że ta fabryka od tych 17 lat tutaj jakby w Kowarach nie istnieje.
1: Myślam się też, że sama renowacja i odbudowanie tego łatwe nie będzie. Jak wspomniałeś, obiekty dość imponujące, 8 na 9 metrów. Z daleka widzimy tylko dywan, ale z bliska to jest w pełnym tego słowa znaczeniu mozaika ułożona z malutkich płytek.
0: Dokładnie. Płytek, których jest 107, znaczy których było kiedyś 170 tysięcy, a teraz z roku na rok jest coraz mniej. Płytki też zrobione w hucie szkła w Wałbrzychu, też już nieistniejącej fizycznie, zrównanej z ziemią. Także jest to naprawdę historia, którą warto zachować. Na pewno będzie to kosztowne, ale najważniejsze jest to, aby dogadać się z właścicielem i w jakiś sposób, powiedzmy, to prawo do ściany uzyskać.
1: To temat będziemy monitorować, a tymczasem wszystkich tych, którzy tę mozaikę być może tylko z odległości oglądali, zachęcamy do tego, by zbliżyć się do wejścia Muzeum Sentymentów, ten kowarski mozaikowy dywan zobaczyć z bliska i też próg muzeum przekroczyć. Wspomnieliśmy o tym, że w sezonie jesienno-zimowym muzeum było otwarte w weekendy. Teraz ta dostępność jest już większa.
0: Dokładnie. Zapraszamy od 1 maja aż do końca października. Muzeum jest czynne codziennie, na pewno w godzinach od 11 do 16, a w wakacje dłużej. Także prosimy sprawdzać godziny na naszej stronie internetowej albo na w innych tam dostępnych mediach internetowych.
1: A zapraszał, przypomnę, Andrzej Olszewski, kierownik Muzeum Sentymentów w Kowarach. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A my przechodzimy teraz do finansów, ale w pozytywnej odsłonie, bo będzie o pieniądzach, które można zdobyć i wydać. Startuje Jeleniogórski Budżet Obywatelski na rok 2027, a jego szczegóły zdradzili w minionym tygodniu prezydent Jerzy Łużniak oraz naczelnik Wydziału Rozwoju Barbara Graczyk.
2: Nasza Jelenia Góra.
3: I gorąco zapraszam wszystkich mieszkańców do tego, żeby składali najpierw wnioski, później zbierali podpisy pod tymi wnioskami, później jak już zostaną zweryfikowane, to żeby odbyło się głosowanie. O harmonogramie to powie pani naczelnik Barbara Graczyk. Ja mniej więcej chciałbym państwa zaprosić do tego, żeby brać czynny udział w budżecie obywatelskim, zgłaszać wnioski, bo budżet obywatelski zmienia i to w sposób znaczący Jelenią Górę. Ja bym chciał tylko przypomnieć kilka inwestycji, które charakterystyczne są dla budżetu obywatelskiego, czyli te inwestycje jak chociażby związane z Sołtysią Górą, czy z Zabobrzem, to miejsce wypoczynku, czy na Wyspie Dębowej, czy też przy Parku Umiejętności Rowerowych, czyli tam ten brzozowy zakątek zgłaszany przez mieszkańców Jeleniej Góry i wybierany później do głosowania. Ile mamy środków przeznaczonych na przyszły rok? To jest 4 600 000 zł, czyli jest to pula, która już w sposób znaczący wpływa na to, jakie projekty będziemy mogli zgłaszać. 2 600 000 to są na projekty inwestycyjne, 830 000 to na projekty oświatowe. Kilka lat temu wyłączyliśmy projekty oświatowe na wniosek mieszkańców z tego względu, że się zdarzyła taka sytuacja, że wtedy te projekty oświatowe w dużym stopniu dominowały w podziale środków w budżecie obywatelskim. 570 000 na projekty społeczne i 600 000 na projekty zielone. Warto głosować, warto brać czynny udział, bo tak jak powiedziałem wcześniej, budżet obywatelski zmienia Jelenią Górę. A teraz, jeżeli mogę prosić panią Barbarę o harmonogram, jak to będzie wyglądało.
4: Nabór ten potrwa do 8 czerwca, czyli ponad miesiąc. Następnie w terminie od 8 czerwca do 19 czerwca będzie czas na to, żeby dostarczać do nas podpisy pod to takie listy poparcia dla tych projektów. Tutaj pragnęłabym przypomnieć, że nie łączymy form poparcia, czyli jeżeli wybierzemy podpisy elektroniczne, projekt musi otrzymać te 50 głosów poparcia elektronicznie i w podobnej sytuacji, jeżeli wnioskodawcy będą zbierać podpisy w formie papierowej. Następnie ocena formalna, czas na odwołania, weryfikacja merytoryczna projektów i to zazwyczaj jest

0: jak co roku do końca wakacji. Później w dniu 1 września planujemy publikację projektów, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną. Termin na odwołania pod koniec września, czyli 25 września, opublikujemy wykaz projektów, które będą poddane pod głosowanie. Cała procedura kończąca się ogłoszeniem wykazu projektów przyjętych do realizacji zakończy się w dniu 28 października 2026 roku. Wprowadziliśmy pewne zmiany w regulaminie, co jest istotne w przypadku przede wszystkim projektów zielonych. Projekt zielony może mieć maksymalną wartość 300 tysięcy złotych, ale ponieważ w latach poprzednich zdarzyło się tak, że do tej kategorii były zgłoszone projekty, które głównie polegały na zagospodarowaniu terenu zieleni małą infrastrukturą, wprowadzony został zapis do regulaminu, że w ramach projektu zielonego mała infrastruktura nie może przekroczyć 50% wartości takiego projektu, czyli zależy nam na tworzeniu nowych terenów zieleni, na nasadzeniach bardziej niż na ich zagospodarowaniu, bo takie projekty można składać w ramach projektów oświatowych. Jeszcze jedna zmiana. Jeżeli projekt zostanie wyszacowany zbyt nisko przez mieszkańca, a nie osiąga maksymalnej wartości danej kategorii projektu, Wydział Merytoryczny, dokonując oceny, może podwyższyć te koszty według własnych szacunków. Ale to tylko w przypadku, kiedy właśnie ta wartość projektu nie jest maksymalna, bo jeżeli jest maksymalna, projekt jest przeszacowany przez wnioskodawcę, wówczas odpada w trakcie oceny merytorycznej. No i to tyle zmian. Zapraszamy do składania wniosków. Na stronie jodbojeleniagora.pl jest zakładka kontakt, gdzie są podane dane kontaktowe osób, które mogą wszystkim Państwu pomóc, jeżeli chodzi i o zakres, i o dysponowanie nieruchomością. Także zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Na pewno o kolejnych etapach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego będziemy Wam jeszcze przypominać. Chodzi oczywiście o odsłonę na rok 2027, a w programie już za kilkanaście minut wiadomości kulturalne i przypomnienie o najważniejszych atrakcjach i wydarzeniach w maju. Ale najpierw o bezpieczeństwie na drogach, przede wszystkim o bezpieczeństwie motocyklistów, których w sezonie wiosenno-letnim przybywa na drogach w regionie. I o tym właśnie Joanna Strutyńska i jej gość.
1: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
3: Komisarz Przemysław Ratajczyk, sekcja prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
4: No jak już ustaliliśmy, na Dolnym Śląsku może nie można precyzyjnie określić takiego sezonu na jeżdżenie motocyklem, ale wiosna, lato jest przyjemniejsza pogoda, jednak tych motocyklistów jest chyba u nas więcej. No i stwierdziłam, że warto porozmawiać o tym, jak to się ma na naszych dolnośląskich drogach, kierowcy motocykli, kierowcy samochodów. To może zacznijmy z perspektywy motocyklistów, jak powinni się zachowywać, na co zwracać uwagę, szczególnie z racji tego, że jednak są na specyficznym środku transportu.
3: Tak, myślę, że tak jak pani redaktor wspomniała, de facto na Dolnym Śląsku obserwujemy motocyklistów cały rok, także nie jeżdżą tylko w tym stricte sezonie właśnie, gdy te warunki atmosferyczne zdają się dużo korzystniejsze dla motocyklistów, którzy no, nie podróżują wewnątrz karoserii, która ich ochrania przed deszczem, śniegiem, temperaturą, czy to ujemną, czy to wysoką, ale oczywiście jest ten sezon symbolicznie, który już trwa, gdzie tych motocyklistów jest dużo więcej na naszych drogach, na drogach Dolnego Śląska. Na pewno to, co mogę poradzić tym osobom, które zaczynają przygodę z jednośladami, to tak jak w sytuacji, podobnie jak w sytuacji osób podróżujących samochodem, należy przygotować odpowiednio sprzęt swój, w tym wypadku motocykl. I nie tylko motocykl, bo również strój, kask, to są te elementy, które dla motocyklisty są niezwykle ważne, bo poza jego umiejętnościami, no to w trakcie jazdy właśnie ten sprzęt może z jednej strony pomóc, bądź zaszkodzić, jeśli dojdzie do zdarzenia drogowego. Dlatego cóż, warto sprawdzić stan techniczny motocykla, ogumienie, opony to jest ten jedyny element, który łączy pojazd z nawierzchnią, no i on ma duży wpływ na to, jak wygląda trakcja pojazdu, czy mamy przyczepę przyczepność do nawierzchni jezdni, czy tej przyczepności nie ma, nawet w takich warunkach trudniejszych, bo jeśli rzeźba bieżnika jest odpowiednio głęboka, mamy odpowiednią mieszankę do warunków, czy to letnich, czy tych chłodniejszych, to po prostu ta opona lepiej trzyma się jezdni. Większe bezpieczeństwo, czy większy komfort zapewnia motocykliście, który no, nie musi się martwić, że lekko tutaj odkręcając manetkę, zwiększając prędkość, nagle ta przyczepność zostanie utracona i wpadnie w poślizg, albo na przykład na przeciwległy pas ruchu bezpośrednio podjadący z naprzeciwka pojazd osobowy, ciężarowy, bo takie spotkanie w cudzysłowie dużym oczywiście może zakończyć się śmiercią, więc bez odpowiedniego stanu technicznego, a niestety widzimy niejednokrotnie na naszych drogach, że po prostu no, właściciele starają się po prostu do takiego względnego stanu używalności doprowadzić, zwłaszcza osoby młode, które gdzieś tam tym budżetem finansowym nie dysponują zbyt dużym, to sam zakup motocykla często jest już dużym wysiłkiem finansowym, no i później te opony, no to tak troszeczkę patrzymy przez palce na to, że jeszcze ten sezon kolejny wytrzymają. Nie wiemy, kiedy pojawi się taka sytuacja, że będziemy tej przyczepności potrzebować naprawdę i że może nas ona uchronić przed udziałem w wypadku drogowym, w którym możemy odnieść poważne obrażenia czy zginąć. Także oświetlenie motocykla, ogumienie, tak samo identyczna sytuacja, jak jeśli chodzi o pojazdy samochodowe. To są te elementy, oświetlenie, ogumienie, elementy układu hamulcowego, czyli tarcze, klocki hamulcowe. Te elementy zawsze trzeba sprawdzić. Warto jest sprawdzać nie tylko przy rozpoczęciu sezonu, ale co pewien okres, czy wszystko jest z nimi w porządku, czy nie ma jakichś tutaj uszkodzeń drobnych, które w sytuacji takiej już obciążenia dużego, przy dużych prędkościach mogą po prostu zawieść. A układ hamulcowy no to jest jeden z najważniejszych układów, tak jak i kierowniczy, do tego, aby móc spanować nad tą maszyną i odpowiednio zareagować w sytuacji, gdy pojawi się jakieś zagrożenie, bądź przeszkoda, przed którą się należy zatrzymać, bądź ją ominąć. Także na pewno sprzęt, ale motocykl to jedna kwestia, a kask i właśnie odpowiedni ubiór, który no myślę, że każdy, kto ma już doświadczenia troszeczkę jazdy na jednośladzie, na motocyklu, niezależnie od pojemności, od mocy, no to osoby z wieloletnim doświadczeniem doskonale wiedzą, jak istotny jest to element, odpowiedni strój, odpowiednio wzmocniony, no po prostu profesjonalny, który w sytuacji, gdy dojdzie do wywrotki, do jakiegoś zderzenia, no też może nam uratować zdrowie. Czy to nie dojdzie do złamania kostki i innych tutaj części ciała, bo po prostu profesjonalny strój może nam to zdrowie uratować w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia. A niestety na ulicach, czy to Wrocławia, ale też całego Dolnego Śląska, często widzimy osoby no, ubrane bardziej jak na spacer niż na jazdę motocyklem w adidasach, w jeansach, spodniach, butach nieprzystosowanych do jazdy, czy do zmniejszenia obrażeń w sytuacji, gdy jesteśmy uczestnikami wypadku. Widzimy motocyklistów w krótkich rękawie, w koszulkach. No, wszystko jest w porządku, gdy nie uczestniczymy w zdarzeniu, ale możemy jeździć rok, dwa, trzy i nie brać udziału w zdarzeniu drogowym, a może się to pojawić, taka sytuacja może się pojawić w każdej chwili i wtedy myślę, każdy doceniłby to i docenia to, jeśli jest w takim stroju, bo po prostu no, nie zedrzemy skóry z naszych nóg, ciała, a takie zdarzenia, sam byłem ich świadkiem, obsługując zdarzenia drogowe, widzimy motocyklistów na autostradzie, tam prędkości są naprawdę duże i w sytuacji prostej wywrotki coś się pojawia, no, kładziemy motocykl, no to po prostu skóra, czy nawet no, zdzieramy nasze ciało do kości, a gdybyśmy mieli odpowiedni strój, to mogłoby się skończyć na obtarciach, siniakach, na dużo mniejszych obrażeniach, dlatego no, nie bagatelizujmy tej kwestii. Ja wiem, że to też jest często dość spory wydatek. Musimy się zastanowić, czy nasze życie i zdrowie nie jest warte tych kilkuset złotych, aby je wydać raz na jakiś czas, a mieć tą gwarancję bezpieczeństwa dużo większą, jeśli chodzi o nasze zdrowie i życie. No to jest ten element, są te elementy, które należy sprawdzić, przygotować się, rozpoczynając ten sezon i oczywiście sprawdzać, czy nic tam się nie dzieje niedobrego, czy z naszą maszyną, czy z ubiorem w trakcie, jak eksploatujemy to w trakcie sezonu. Ale cóż, maszyna to jedno, a kierowca, kierujący to drugi element, niezwykle istotny w tej układance, który de facto decyduje o tym, jak niebezpieczna jest nasza jazda, jak duże ryzyko generujemy dla siebie i dla innych na drodze. bo wiadomo, gwarantem tego bezpieczeństwa, czy elementem, który bardzo minimalizuje możliwość uczestnictwa w zdarzeniu, czy odniesienia poważnych obrażeń, jest stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Myślę, że dla motocyklistów to przede wszystkim prędkość. To jest ten element, który musimy dbać szczególnie. Ja wiem, że wielu entuzjastów jazdy na dwóch kółkach jest to dla nich tak atrakcyjne ze względu na te prędkości i przysłowiowy wiatr we włosach, ale myślę, że na takie tutaj sprawdzanie swoich umiejętności i możliwości maszyny są odpowiednie miejsca, jak tory specjalnie do tego przeznaczone. Na pewno nie jest nim droga publiczna, na której znajduje się wielu uczestników ruchu drogowego, którzy mogą nie zareagować na nasze manewry, mogą nas nie zauważyć, gdy jedziemy na motocyklu. I cóż, dochodzi wtedy do zdarzenia i niezależnie od tego, kto jest winny, a kto tej winy nie poniósł, jeśli chodzi o spowodowanie tego zdarzenia, to obrażenia, to skutki odczuwać będzie na pewno motocyklista.
2: Przypominam o bezpieczeństwie miłośników jednośladów na drogach w Kotlinie Jeleniogórskiej i nie tylko. Joanna Strutyńska rozmawia z Przemysławem Ratajczakiem z Dolnośląskiej Policji. Do tej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie już za kilka minut.
1: Aktywnie w Jeleniej Górze.
2: Pomocą w planowaniu wycieczek może okazać się na przykład folder, który znajdziecie w punkcie informacji turystycznej, trasy spacerowe Jeleniej Góry i Jabłońca nad Nisą. Tutaj tych możliwości jest kilka, a jedną z propozycji jest na przykład Góra Gapy, dawniej Kappenberg, czy też Kapturowa Góra, rozległe, porośnięte mieszanym lasem wzniesienie na prawym brzegu Bobru. Znajduje się nad dawną szkołą wojsk radiotechnicznych przy ulicy Podchorążych. Dawniej była popularnym celem wycieczek widokowych Jeleniogórzan oraz plenerem dla malarzy. Przecinają dość gęsta sieć leśnych traktów, a na jej zboczach wyrasta szereg malowniczych skałek, m.in. progi, czyżynki czy sośnik. Ta ostatnia stanowi naturalny punkt widokowy na Jelenią Górę z Karkonoszami w tle, a także na okolice Jeżowa Sudeckiego. Obszar ten należy do Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, jednego z najpopularniejszych terenów wspinaczkowych położonych blisko Jeleniej Góry. Opis całej trasy znajdziecie we wspomnianym przeze mnie chwilę wcześniej folderze. Jest tam także dokładna mapa i całe mnóstwo innych wycieczkowych propozycji, takich jak chociażby Góra Koziniec, Skały Wilhelma, Czarny Kocioł Jagniątkowski czy trasa wokół Zapory Jabloneckiej.
1: Ciekawa Jelenia Góra.
2: O tym, że nasze miasto jest ciekawe, pod wieloma względami chyba nie trzeba nikogo przekonywać, ale w programie Radia Złote Przeboje w każdy weekend podsuwamy Wam pomysły związane z wycieczkami, turystyką, zachęcamy do poznawania przeróżnych zakątków naszego miasta, no i nie inaczej będzie również dziś. W centralnym punkcie rynku wznosi się gmach ratusza. Obiekt, który z pewnością każdy mieszkaniec i turysta powinien bliżej poznać. Dodatkowo cały plac otoczony jest barokowymi, niezwykle urokliwymi kamieniczkami z podcieniami będącymi świadectwem pierwotnej handlowej funkcji tego miejsca. Kamieniczki przy rynku zamieszkiwali najbogatsi mieszczanie, kupcy, rzemieślnicy i kramarze, o czym świadczyły bogate niegdyś zdobienia elewacji budynków, usunięte w czasie rekonstrukcji fasad w latach 60. XX wieku. Podcienia zajmowały kramy sukienników, kuśnierzy, ławy chlebowe, jatki. Obecny gmach ratusza, czyli centralnego budynku na Jeleniogórskim rynku, pochodzi z XVIII wieku. Chcąc poznać wcześniejsze dzieje siedziby władz miejskich, należałoby zejść do piwnic, gdzie zachowały się gotyckie i renesansowe pozostałości poprzedniczek tejże budowli. Powstanie pierwszej z nich datuje się na drugą połowę XIV wieku, jednak murowana siedziba władz stanęła na dzisiejszym placu ratuszowym dopiero na początku XVI wieku. Kolejne pożary dotykające miasto spowodowały, że pomimo remontów nie przetrwała próby czasu. Budowa obecnego ratusza miała miejsce w latach 1744-1749 i nadała mu klasycystyczny wygląd. Na początku XX wieku na potrzeby władz miejskich wykupiono i przyłączono do ratusza sąsiednie kamienice, tak zwanych Siedem Domów. Pewną niedogodnością uniemożliwiającą połączenie głównego gmachu z kamienicami była linia tramwajowa przebiegająca między nimi a ratuszem. Poradzono sobie z tym problemem, budując kryty ganek na wysokości pierwszego piętra. W takim poszerzonym kształcie ratusz przetrwał do dziś. Dwupiętrowy gmach wieńczy wieża z baniastym hełmem, zegarem oraz galerią. galerijką, z której niegdyś trębacz wygrywał hejnał miejski. Do wnętrza prowadzą dwa wejścia. Nad południowym znajduje się inskrypcja łacińska mówiąca o tym, że miasto wybudował Bolesław Krzywousty w 1108 roku. Zwiedzając wnętrze ratusza warto zwrócić uwagę na rzeźbę autorstwa Ernesta Rilkego, nauczyciela słynnej cieplickiej szkoły snycerskiej, zdobiące balustrady schodów oraz płaskorzeźbę w sali obrad. Godną uwagi jest jeszcze jedna pamiątka dawnych czasów, mianowicie odkryta w czasie jednego z remontów średniowieczna studnia. Na przestrzeni wieków ratusz pełnił rozmaite funkcje. Przede wszystkim był siedzibą włodarzy oraz miejscem obrad Rady Miejskiej, ale gościły tam również inne ważne dla miasta instytucje, takie jak sąd, archiwum czy skarbiec. Dziś w ratuszu mieści się Urząd i Rada Miasta oraz Urząd Stanu Cywilnego. Jeśli mowa o ścisłym centrum miasta z perspektywy turystyki, no to nie sposób nie wspomnieć także o jeleniogórskich tramwajach. W latach 1897-1969 na terenie naszego miasta funkcjonowała komunikacja tramwajowa. Dziś pozostały po niej nieliczne ślady, tak jak chociażby fragment torowiska, czy też tabliczka wmurowana w ścianę ratusza pod galerijką łączącą jego budynek z siedmioma domami w setną rocznicę uruchomienia pierwszej linii tramwajowej. Zachowane na niektórych kamieniczkach rozety służące jako zaczepy trakcji, a także wagoniki tramwajowe, z których jeden oczywiście stoi przy północnym wejściu do ratusza i pełni funkcję kiosku z pamiątkami. Obiektem, który zasługuje na uwagę na placu ratuszowym, jest również fontanna z rzeźbą Neptuna, co w miejscowości górskiej może budzić pewne zaskoczenie, ale rzeźba ma upamiętniać dawne, dobre stosunki handlowe miejskich kupców z zamorskimi krajami. Słuchajcie weekendowej audycji Radia Złote Przeboje. To jest program Tydzień w Jeleniej Górze, w którym rozmawiamy o tym, czym żyje nasze miasto, sprawdzamy, co ważnego, co ciekawego dzieje się w naszych okolicach, no i oczywiście w tym kontekście nie zapominamy także o wydarzeniach i atrakcjach kulturalnych, turystycznych. O nich opowiemy Wam w serwisie kulturalnym, co jest grane już za kilkanaście minut. Warto zostać z nami. Zapraszam serdecznie.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: A my wracamy do bezpieczeństwa na drogach. Jeleniogórska policja prowadzi różne akcje profilaktyczne związane chociażby z bezpieczeństwem pieszych, no ale zwraca także baczną uwagę na bezpieczeństwo tych, którzy jednośladami podróżują przez życie, a tych szczególnie w sezonie letnim jest naprawdę sporo. W związku z tym o zasadach bezpieczeństwa dziś w naszym magazynie przypominają Joanna Strutyńska i Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Policji.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
4: No właśnie, to ciekawe, że pan wspomniał o skrętach w lewo, bo znalazłam taką informację, że właśnie dla motocyklistów szczególnie śmiercionośne są właśnie skręty w lewo na skrzyżowaniu.
3: Tak, no pamiętajmy, że czy manewr wyprzedzania, czy właśnie takiego skrętu w lewo, gdzie przecinamy przeciwległy kierunek jazdy, ten pas ruchu, no kierowca ma wiele obowiązków, wiele przepisy na niego nakładają tutaj czynności, które musi wykonać, upewnić się, że czy ten manewr nie spowoduje zagrożenia, rozejrzeć się często gdzieś na przykład we Wrocławiu są jeszcze torowiska, sytuacja jest dość skomplikowana na drodze i po prostu kierowca, skupiając się na innych elementach, no patrzy po prostu przed siebie, czy nie zbliża się jakiś pojazd. Nie zawsze ten kierowca jest wypoczęty, jest skoncentrowany, ma dobry wzrok, dobrze, nie wiem, nie oślepia go światło, są odpowiednie warunki atmosferyczne, może po prostu nie dostrzec. Niestety ja też z doświadczenia mówiąc, obsługując zdarzenia drogowe na terenie Wrocławia, nie tylko, ale całego powiatu wrocławskiego, no wielokrotnie spotykałem się z takimi sytuacjami, że właśnie w momencie, gdy dochodzi do tego manewru skrętu w lewo, kierowca no zazwyczaj nie widząc, bo nikt świadomie też nie wyjeżdża pod drugi pojazd, w tym wypadku motocykl. Motocyklista tak naprawdę zbliżając się do skrzyżowania już powinien tą prędkość troszeczkę zmniejszyć, przygotować się do ewentualnego hamowania. No bo cóż, bo tak jak wspomniałem, może się zdarzyć coś, co w konsekwencji doprowadzi do poważnych obrażeń czy do śmierci. Dlatego apelujemy do motocyklistów, aby oczywiście tą manetkę gazu traktować ostrożnie, bo prędkość to jedna z głównych przyczyn, związku z którą no, dochodzi do tych zdarzeń i często tych zdarzeń najtragiczniejszych. Ale tak naprawdę apelujemy też do innych kierowców, aby patrzeć w lusterka, aby tutaj on odpowiednio tą koncentrację zachowywać za kierownicą. Sytuacja, którą często widzimy na naszych drogach, że kierowcy spoglądają na telefon komórkowy, gdzieś tam nawet oglądają seriale gdzieś tam w ruchu miejskim. No naprawdę w czasach, kiedy media społecznościowe są tak rozwinięte i często staramy się być online non-stop, nie jesteśmy w stanie właściwie obserwować przedpola jazdy i zachowywać się w sposób bezpieczny, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i dla innych. Niestety, motocykliści muszą to brać pod uwagę wszystko, bo to jest dla ich dobra, dla ich bezpieczeństwa. Nie zwalnia to oczywiście z odpowiedzialności kierowców, ale to nie oni będą, nie oni odniosą te najpoważniejsze obrażenia, to nie oni zginą na tej drodze, pomimo tego, że to zdarzenie będzie spowodowane z ich winy.
4: A co nam mówią statystyki? Czy motocykliści to jest ta grupa, która często w jakiś sposób jest ofiarą, chociaż też może czasem sprawcą wypadków? I czy to jest tak, że możemy powiedzieć, czy na Dolnym Śląsku jest coraz więcej motocyklistów i tego typu wypadków, czy mniej?
3: Znaczy motocyklistów na pewno jest coraz więcej, to widać na naszych drogach. Myślę, że jeśli chodzi o statystyki, to nie ma aż tak widocznych jakby tutaj tendencji, że faktycznie zwiększa się ilość tych zdarzeń z motocyklistami. To raczej są te same przyczyny, podobnie jak w sytuacji samochodów, czyli to nieudzielenie pierwszeństwa, nadmierna prędkość, zdarza się też alkohol wśród takich kierowców. To jakby te mechanizmy powodowania tych zdarzeń drogowych są bardzo podobne, jednak no, różnica jest znaczna, jeśli chodzi o skutki tych zdarzeń, bo kierowcy pojazdów samochodowych no, tych obrażeń czy tej śmierci doświadczają dużo rzadziej niż kierowcy jednośladów. Statystycznie, biorąc pod uwagę ilość zdarzeń i ilość obrażeń u kierowców, czy tych skutków tragicznych, no to statystycznie tak naprawdę motocykliści wypadają źle, w takim sensie źle, że to oni są tymi często poszkodowanymi, którzy no już całe życie będą musieli się borykać z pewnymi problemami zdrowotnymi, czy właśnie giną. Nawet przy niewielkich prędkościach, gdy uczestniczy tam motocykl, jeszcze motocyklista niedoświadczony, który nie potrafi się zachować, bo są różne techniki, które pomagają w sytuacji, gdy no już nie jesteśmy w stanie uniknąć zdarzenia, pozwalają tutaj zminimalizować ryzyko śmierci czy poważnych obrażeń, to niestety, nawet taka przy niewielkich prędkościach niewielka kolizja może się zakończyć tragicznie, bo tak jak wspomniałem, nie ma tych systemów bezpieczeństwa, jest kierujący motocyklem, który najczęściej w sytuacji, gdy dochodzi do tego zdarzenia, rozłącza się z maszyną, uderza, czy to motocykl może w jedną stronę polecieć, motocyklista w drugą, czy motocykl po prostu no gdzieś tam jest wywrotka, motocykl jest, nie wiem, czy dużo wolniej pędzi już, trąc o nawierzchnię, a motocyklista po prostu z impetem uderza w pojazd. No niestety, takie sytuacje mają miejsce na drodze, no i musimy mieć świadomość, jakie ryzyko czyha na kierowców jednośladów, no i starać się niwelować te zagrożenia, właśnie stosując się do przepisów, zachowując niezwykle koncentrację za kierownicą jednośladu. Zawsze apeluję o dużo zdrowego rozsądku i szacunek do innych uczestników ruchu drogowego i świadomość własnych umiejętności, bo to jest też kluczowy element, warto się szkolić. Są różnego rodzaju szkoły, instytucje, które pozwalają doskonalić swoje umiejętności na jednośladzie. Są miejsca do tego przeznaczone, tory wyścigowe, jak i płyty antypoślizgowe, tam możemy poćwiczyć, no bo gdy dojdzie do zdarzenia w świecie rzeczywistym, w prawdziwym ruchu, no to już miejsca na eksperymentowanie z naszą techniką jazdy nie ma. Tam jest po prostu szybka reakcja, musimy zadziałać instynktownie po prostu, czy na przykład kładąc motocykl, bo to jest jedna z metod, prawda, położenia i jakby zniwelowania tej prędkości w momencie, gdy już dochodzi do zderzenia, ta prędkość jest mniejsza albo uda się uniknąć tego kontaktu, no ale to trzeba potrafić taki manewr wykonać, no i zachowajmy ten zdrowy rozsądek przysłowiowy, nie pędząc na złamanie karku, bo prędkość jest dla wielu no, takim afrodyzjakiem, czy tym, co ich skłania do tego, aby na ten motocykl wsiąść, no ale niestety, może być też przyczyną tragedii i takiej sytuacji, że już nigdy na ten motocykl nie wsiądziemy ani do innego pojazdu, ani nie spotkamy się z rodziną, z najbliższymi, bo po prostu zginiemy na drodze.
4: Ja jeszcze chciałam do tego wątku wyposażenia, przygotowania się do jazdy, bo spotkałam się z taką radą, żeby, jeśli chodzi o kask, raczej wybierać te w jasnych kolorach. Czy to rzeczywiście ma znaczenie?
3: Powiem pani szczerze, na pewno, podobnie jak w sytuacji osób pieszych, to osoby, do których często apelujemy o to, aby nosiły, w zasadzie często zawsze apelujemy, cały rok apelujemy o to, aby nosić elementy odblaskowe. Podobnie jest w sytuacji motocyklistów. Pamiętajmy, że złota zasada brzmi tak, że im jesteśmy bardziej widoczni na drodze, tym jesteśmy bardziej bezpieczni. Dlatego też często widzimy motocyklistów, którzy mają czy odblaskowe kamizelki, takie pasy odblaskowe. To też zwiększa widoczność motocyklisty, tym samym jego bezpieczeństwo, ponieważ inni uczestnicy ruchu drogowego szybciej potrafią dostrzec takiego motocyklistę. Każdy element odblaskowy, jeśli będzie to kask, jeśli to będzie cały strój, czy jakieś elementy na motocyklu, na stroju, jest jak najbardziej dwiema rękami się pod tym podpisuje, ponieważ to jest ten element, który nie musi konkretnie w danej sytuacji zadziałać, ale wielokrotnie zwiększa naszą widoczność i kierowca dużo szybciej może nas dostrzec, zwłaszcza gdy warunki atmosferyczne są słabe, opady deszczu, zmierzch następuje. Wtedy są te momenty, kiedy no, kierowcy mogą czegoś nie zauważyć, też skupiają się na innych elementach, żeby tutaj samemu zachować właściwy tor jazdy. No i cóż, i mały, wąski obrys motocykla i tego motocyklisty na tym pojeździe może umknąć przed wzrokiem innego kierowcy, a gdy światła reflektorów padną na elementy odblaskowe, no to widać ich z dużo większej odległości i to jest ten czas, który kierowca ma na odpowiednią reakcję. Czy to zatrzymanie pojazdu, ominięcie, czy ratowanie się nagle odbijając w jedną ze stron, czy to lewą, czy prawą, w zależności od sytuacji, także jak najbardziej. Nośmy elementy odblaskowe, jeśli ma być to kask, to super, to jest zawsze większa powierzchnia, która zwiększa naszą widoczność na drodze, a tak jak wspomniałem, jak jesteśmy widoczni, to jesteśmy o wiele bardziej bezpieczni, bo inni kierowcy nas widzą i mogą w odpowiedni sposób zareagować.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: I o tym właśnie w rozmowie z naszą reporterką Joanną Strutyńską przypominał Przemysław Ratajczak z Dolnośląskiej Policji. A teraz pozostajemy jeszcze przy pracy funkcjonariuszy, choć w wymiarze bardziej lokalnym, jeleniogórskim. Chodzi o kradzież auta, do której doszło kilka dni temu. Pojazd na szczęście udało się odzyskać, ale o szczegółach tej interwencji więcej teraz Edyta Bagrowska, rzeczniczka Miejskiej Komendy.
1: Kryminalna Jelenia Góra.
5: Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w wyniku prowadzonych działań operacyjnych zatrzymali 20-letniego mieszkańca powiatu złotoryjskiego podejrzanego o kradzież samochodu osobowego oraz kierowanie pojazdem pomimo obowiązującego zakazu sądowego. Do zdarzenia doszło 25 kwietnia bieżącego roku na terenie Jeleniej Góry. Jak ustali funkcjonariusze, mężczyzna ukradł samochód marki Citroen, który był zaparkowany pod jednym z budynków na terenie miasta. Bezpośrednio po otrzymaniu informacji o przestępstwie sprawą zajęli się jeleniogórscy kryminalni. Funkcjonariusze, bazując na zgromadzonych informacjach oraz szczegółowej analizie zapisów monitoringu, wytypowali osobę mogącą mieć związek z kradzieżą. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na szybkie ustalenie i zatrzymanie podejrzewanego o ten czyn. Policjanci odzyskali skradziony pojazd na terenie jednej z miejscowości w powiecie złotoryjskim. Jak się okazało, 20-latek podczas jazdy stracił panowanie nad samochodem, w wyniku czego pojazd wpadł do rowu. Mężczyzna porzucił auto i oddalił się z miejsca zdarzenia. Zatrzymany usłyszał już zarzuty dotyczące kradzieży pojazdu oraz kierowania nim pomimo obowiązującego zakazu sądowego. Teraz za popełnione czyny odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
2: A my na koniec zmieniamy temat. Na koniec, bo co jest grane, to ostatni element naszej weekendowej audycji, tego wydania programu Tydzień w Jeleniej Górze. Sprawdzać więc będziemy, co ciekawego przed nami w nadchodzącym tygodniu, w kolejnych dniach. A w wyborze najważniejszych atrakcji kulturalnych pomoże Wam Alicja Czechowska z Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza.
6: Centrum Kultury Zameczek zaprasza 13 maja o godzinie 19 na wernisaż prac Dominiki Brychcy, tam gdzie rośnie kolor. Dominika Brychcy to artystka, ilustratorka i graficzka, absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Studiowała również nauki społeczne ze specjalizacją kognitywistyka w Amsterdamie i prowadzi swoje własne studia projektowe. I zostaną zaprezentowane właśnie jej prace malarskie oraz wydruki. Wystawa potrwa do 10 czerwca. Zapraszamy zapraszamy do Centrum Kultury Zameczek. Przed nami maj, więc Noc Muzeów. 16 maja w tym roku zapraszamy Państwa między innymi do Muzeum Przyrodniczego. Tam zwiedzanie śladami George'a Martiniego. Do Muzeum Miejskiego Dom Gerharda Hauptmana, gdzie odbędzie się wernisaż wystawy czasowej Rozdroże Michała Michalskiego, który jest twórcą unikatowych linorytów inspirowanych dolnośląskim pejzażem Karkonoszy i krajobrazami Pogórza Izerskiego. Odbędzie się przy okazji także tej wystawy koncert muzyki ambientowej zespołu Ripa Pei, Szczyrzowskiego i Krzysztofa Radomskiego. Noc Muzeum także odbędzie się w Centrum Kultury Zameczek i tam sentymentalna podróż, unikatowe zwiedzanie zameczku z jego dawną mieszkańką. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. I Noc Muzeum w Zdrojowym Teatrze Animacji będzie można obejrzeć najnowszą premierę Dzienniki Gwiazdowe, a po zwiedzaniu, znaczy po spektaklu, zwiedzanie bezpłatne teatru z przewodnikiem sudeckim Gracjanem Kielijańskim, który odkryje tajemnicę teatru i opowie o jego fascynującej historii w zupełnie nowym, nocnym świetle. Bardzo proszę śledzić najnowszy program i aktualizowany program Noc Muzeów na www.jeleniagora.pl. W Książnicy Karkonoskiej 16 maja o godzinie 11 w sobotę odbędzie się spotkanie autorskie i warsztaty plastyczne z Piotrem Sochą, autorem książki Brud i cuchnące historie higieny. Książka napisana wspólnie z panią Moniką Utnik-Strugałą. Piotr Strugała jest grafikiem, projektantem, ilustratorem, absolwentem Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i jednym z najpopularniejszych polskich ilustratorów prasowych, znanych z rysunków pełnych poczucia humoru. Także spotkanie autorskie z Piotrem Sochą. Autor poprowadzi także warsztaty plastyczne na podstawie tej książki. Obowiązują zapisy, także proszę dzwonić do Książnicy Karkonoskiej i umówić się na to spotkanie.
2: Natomiast z nami, z Radiem Złote Przeboje, umawiać się nie trzeba. Słyszymy się w każdy weekend w magazynie Tydzień w Jeleniej Górze. W tym wydaniu to już wszystkie informacje. Ja więc bardzo dziękuję za Waszą obecność, za to, że byliście z nami. Igor Kociubiński, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.